0: Dzisiaj w programie będzie rozmowa dotycząca konkursu Inżynierowie Jutra. Na początek jednak relacja z otwarcia fabryki zegarów w Krośnie.
1: Uczniowie zespołu szkół nr 4 w Jaśle, Witold Wojdyła oraz Wiktor Zarzyka zostali laureatami konkursu Inżynierowie Jutra. Konkurs został zorganizowany w ramach Akademii Nowoczesnych Technologii przy Politechnice Rzeszowskiej. Mówi Robert Niemiec, dyrektor zespołu szkół nr 4 w Jaśle.
2: Szkoła bierze udział w wielu turniejach, bierze udział w wielu konkursach. Konkursy Inżynierowie Jutra, konkursy Inżynierowie Przyszłości są już tradycyjnym tematem, który podejmuje młodzież w przygotowywaniu się do różnego rodzaju wyzwań. Młodzież jest bardzo kreatywna, młodzież ma bardzo ciekawe pomysły, niestandardowe i to jest element, którym zdobywają sobie członków jury, w którym wygrywają te konkursy. A konkursy są organizowane przez instytucje naukowe. To są bardzo poważne tematy, ale też tematy przyszłościowe. Dlatego ja bardzo cieszę się, że szkoła może uczestniczyć z sukcesami w tych konkursach. Szkoła stara się wspierać uczniów jak tylko może. Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne działające przy szkole w jakiś sposób finansuje to, ale uczniowie sami się finansują, dlatego gdyż wygrane z konkursów i z projektów powodują, że możemy teraz znajdować się w pracowni, która została w zasadzie całkowicie sfinansowana przez granty i wygrane uczniów. Mamy bardzo wielu zdolnych uczniów. Wielu z naszych absolwentów zajmuje już stanowiska na uczelniach, pracuje w różnych projektach rządowych. Jednym słowem, mam nadzieję, dobrze przygotowujemy młodzież do wyzwań przyszłości. Chociaż znajdujemy się w budynku bardzo starym, ale myślimy nowocześnie.
1: Mówi Ignacy Wojdyła, nauczyciel języka niemieckiego, który również działa przy Kole Naukowym Informatyki i Robotyki.
3: To był taki wyjątkowo dosyć szybki projekt, szybko zorganizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i przez Politechnikę Rzeszowską. Uczniowie mieli tam przedstawić swoje gotowe już projekty, które mogli wyprodukować, że tak powiem, już we wcześniejszych innych projektach.
1: Kto odpowiadał za projekt, który został przedstawiony na Politechnice Rzeszowskiej?
3: No, za projekt oczywiście odpowiadali przede wszystkim uczniowie, Witold Wojdyła i Wiktor Zarzyka. Witold zajął się projektowaniem w 3D manipulatora, a Wiktor go zaprogramował i odpowiadał za elektronikę. Chłopcy już chodzą do naszej szkoły od 4 lat i od początku bardzo angażują się w koło informatyki i robotyki. Na początku tworzyli mniejsze projekty, chociaż później już chyba w drugiej klasie stworzyli taki dosyć duży projekt łazika, takiego wzorowanego na łazikach marsjańskich z podwoziem takim jak Perseverance, który jeździ do tej pory po Marsie.

0: Czuję się techniką od najmłodszych lat, no i z takim jest troszeczkę łatwiej, no trzeba po prostu tylko troszkę pokierować. My żeśmy zaczynali, tutaj początki były dosyć trudne, bo zaczynaliśmy od klocków Lego, później żeśmy sobie powiększali w ramach realizowanych projektów nasze pracownie. Dzisiaj dysponujemy już bardzo zaawansowaną pracownią, mamy wycinarkę laserową, mamy oscyloskop, mamy lutownicę, mamy przyrządy pomiarowe, także młodzież ma na czym pracować. Zakupiliśmy troszeczkę sprzętu w ramach realizowanych projektów, wygraliśmy 2 projekty, Skillet, i dzięki tym pozyskanym środkom realizujemy nasze projekty.
1: Jakich materiałów musieli Państwo użyć, żeby taki projekt zrealizować?
0: W zależności od tego, jakie projekty realizujemy, no przede wszystkim dużo rzeczy drukujemy. Nie mamy obrabiarek numerycznych, tak więc musimy sobie radzić w ten sposób, że drukujemy na drukarce 3D, troszeczkę sprzętu też wycinamy na laserze. No i oczywiście musimy też dysponować jakiegoś rodzaju napędami, czy sensorami, czy sterownikami. No to te rzeczy zostały zakupione w ramach projektów. Z takich większych projektów, które zostały zrealizowane w szkole, no to projekt symulatora samochodu. Był to projekt, który został nagrodzony w ramach konkursu Inżynierowie, w ramach konkursu Od pomysłu do przemysłu. Projekt łazika, który był realizowany pod okiem kolegi Ignacego, czy projekt tego manipulatora sześcioosiowego, który też był realizowany pod okiem kolegi Ignacego, natomiast był też jeszcze drugi projekt manipulatora trzyosiowego sterowanego ruchem gałek ocznych. Oprócz tego jeszcze projekt systemu irygacyjnego do podlewania ogródków przydomowych, no i wiele takich innych mniejszych projektów także.
1: Ilu uczniów obecnie należy do koła naukowego?
0: Grupa jest zmienna. Ponad 10 osób jest takimi stałymi bywalcami koła.
2: Mówi Wiktor Zarzyka z klasy Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej w Jasielskim Ekonomiku.
3: Stworzyliśmy manipulator sześciosiowy, który kontrolowany jest aparaturą sterującą. Kolega zajął się projektowaniem, a także drukiem 3D. Ja zająłem się elektroniką, a także programowaniem. Cały projekt zajął nam około 8 miesięcy pracy. Pomysł zrodził się trochę znikąd, trochę z ambicji kolegi. Stworzyliśmy go z dofinansowania naukolatka. Taki specjalny projekt, gdzie jest dawany grant. Grant dostaliśmy 10 tysięcy na zrobienie manipulatora. Udało nam się zmieścić w terminie i udało nam się odesłać pracę. Trzeba na pewno zdobywać umiejętności i przed, i w trakcie, i po robieniu takiego manipulatora. Trzeba na pewno mieć dużo cierpliwości do takiego projektu.
1: Wiktorze, a wytłumacz jeszcze, czym jest manipulator sześciosiowy, do czego służy?
3: Obecnie nie jest zbyt efektowny w pokazach, bo 2 górne silniki są za bardzo, za ciężkie i obciążają całą konstrukcję, przez co ruch nie jest tak płynny, jakbyśmy chcieli, ale dalej może być wykorzystywany do prezentacji, do wyjaśniania zasady działania manipulatora, a także może być w celach edukacyjnych, na przykład, żeby pokazać, jak działają komponenty elektryczne.
4: Dzisiaj gościem poranka jest Łukasz Lis, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. RDOŚ planuje odłowić i objąć monitoringiem GPS 18 niedźwiedzi brunatnych z południowej części Podkarpacia. Czemu ma służyć ten monitoring?
5: Tak naprawdę te planowane działania, one się odbywają w ramach naszego projektu, który podpisaliśmy w marcu. On zakłada powstanie grupy interwencyjnej, której zadaniem będzie odławianie niedźwiedzi problemowych, te, które podchodzą w pobliżu zabudowy, obrożowanie ich, monitorowanie ich aktywności, a w następnym kroku płoszenie, czyli oduczanie tego niecnego procederu związanego z podchodzeniem pod zabudowę. I te 18 osobników, które chcemy odłowić, to jest w ramach już tego projektu działania tej grupy. Ta grupa się dopiero jeszcze tworzy, bo na razie mamy 5 osób, więc skład jeszcze dość mały, ale chcemy już zacząć działać, bo widzimy potrzebę. Oczywiście też jasno powiedzmy sobie, że nie odłowimy wszystkich naraz. To jest to nasze plany na przyszłość. Ile się z tego uda odłowić tego nie wiemy. Oczywiście fajnie by było odłowić wszystkie, bo jest taka potrzeba, żeby jednak szczególnie te najbardziej aktywne pośród zabudowy osobniki monitorować i coś wobec nich czynić, ale tak jak mówię, to są nasze plany.
4: A jak ma wyglądać takie wyławianie niedźwiedzi?
5: No po pierwsze trzeba właśnie tego niedźwiedzia złapać, czyli krótko mówiąc na tyle go przechytrzyć, żeby on się dał złapać w pułapkę. Następnie ten niedźwiedź jest usypiany,

0: badany i zakładana jest mu obroża, a następnie po prostu dajemy mu odejść. No najlepiej, żeby odszedł z dala od zabudowy i już tak szybko nie wracał. Ten niedźwiedź, jeżeli posiada obrożę telemetryczną, możemy śledzić jego aktywność na zasadzie sygnału GPS-a, ale też możemy śledzić radiem. Wtedy daje to możliwość tym osobom działającym w ramach grupy do śledzenia jego aktywności, no i daje to wiedzę, czy w danym momencie przebywa, już zbliża się do zabudowy, wówczas trzeba działać. Ten model działa świetnie na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tak naprawdę to, co my chcemy robić, tam funkcjonuje, tam to sprawdza się super, czyli właśnie odłowienie, zaobrażowanie, monitorowanie i odpłaszanie niedźwiedzi. Ponadto jeszcze, co jest bardzo ważne, bo to jest tylko skutek pewnego procesu, natomiast nie eliminuje to przyczyny. Znaczy przyczynę poniekąd eliminuje za sprawą tego płuszenia, czyli odwracania tego procesu, który nastąpił, że zwierzę zaczęło kojarzyć zabudowę ludzką z czymś przyjemnym, więc teraz jeżeli będzie płuszone w postaci na przykład do czego dążymy, bo przepisy są w trakcie zmian. Chcemy, żebyśmy mieli możliwość płoszenia przy użyciu broni gładkolufowej z amunicją gumową. Wówczas da to możliwość przynajmniej takiego sensownego przede wszystkim wypłaszania, bo teraz dysponujemy tylko takimi karabinkami, powiedzmy, paintballowymi, które o ile na wilka sprawdzają się świetnie, natomiast na niedźwiedzia są troszeczkę za słabe. Więc zmiana tych przepisów i umożliwienie działania przy użyciu tej broni da nam większy kaliber, że tak powiem, do wypłaszania. Po prostu niedźwiedź, który dostanie takim gumowym nabojem, no nie będzie już przyjemnie kojarzył to z tą siedzibą ludzką, ale tak jak mówię, to jest tylko przyczyna. Natomiast chodzi o skutek tego procesu, który jest związany z tym, że niedźwiedzie przychodzą, bo mają w pobliżu zabudowy łatwy dostęp do pokarmu, czyli wszelkich resztek organicznych z naszych obiadów, jakichś organicznych szczątków roślinnych, nie wiem, w postaci kompostu. To wszystko wabi niedźwiedzie i chodzi nam o to, żeby w ramach też tego projektu, przynajmniej pilotażowo, bo wiadomo, jesteśmy świadomi, że nie załatwimy tym projektem całych Bieszczadów, całego Podkarpacia, pilotażowo w kilku gminach prowadzić tak zwane śmietniki niedźwiedzioodporne, które po prostu uniemożliwiają zwierzęciu otwarcie i zjedzenia zawartości tego śmietnika. Doświadczenia międzynarodowe tak naprawdę pokazują, że jest to skuteczne, chociażby właśnie wspomniany Tatrzański Park Narodowy, tam też w ten sposób się do sprawy podchodzi. Więc to jest tak naprawdę clue tego projektu, bardzo ważny element, a nie tylko to odławianie.
1: Czy to działanie jest taką odpowiedzią na obecną sytuację z niedźwiedziami, gdy podchodzą do domów? Coraz nie ma dnia, kiedy by nie pojawił się filmik, że te niedźwiedzie w jakiejś miejscowości koło domów chodzą.
0: Ten projekt odpowiada na głosy i potrzeby mieszkańców zaniepokojonych bliską obecnością niedźwiedzi, podchodzących niedźwiedzi, chodzących na podwórku, wchodzących na taras, do garażu i samorządów, które zobligowane ustawowo do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, nie mogą tego robić, bo nie mają mechanizmu środków pieniężnych, więc tak naprawdę ten projekt ma pomagać tym samorządom, tym organom, które są zobligowane do zapewnienia bezpieczeństwa, a tego niestety nie mogą realizować. Więc stąd też pomysł na projekt, stąd też jego realizacja i chęć jego wdrażania.
1: A gdzie obecnie najczęściej są widywane niedźwiedzie?
0: Nasz projekt koreluje z tym właśnie zagadnieniem, bo nasza grupa będzie się składać z dwóch zespołów, gdzie jeden będzie stacjonował w Cisnej, drugi w Poleńczyku. I to są właśnie te miejsca, gdzie jest największy problem z niedźwiedziami, ale oczywiście tak naprawdę całe Bieszczady i Beskid Niski to jest ten teren, gdzie niedźwiedzie występują. Niemniej jednak najwięcej notujemy takich przypadków z gminy Solina, gminy Czarnej, nawet i okolic Sanoka, Cisnej właśnie, Lutowisk. To są te tereny, gdzie tych i zarówno tych sytuacji konfliktowych, w sensie niedźwiedź w pobliżu zabudowy jest najwięcej, ale też pod względem szkód, bo ta aktywność niedźwiedzi objawia objawia się tym, że wyrządzają szkody i regionalny dyrektor jest no zobligowany tak właśnie tylko do tego, żeby patrzeć przez pryzmat szkód, żeby kompensować tą obecność zwierząt chronionych w pobliżu zabudowy, żeby kompensować w postaci wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilka, niedźwiedzia, bobra, żubra i rysia.
1: Jeżeli chodzi o ten sam monitoring, czy planowany jest na przykład monitoring, który by pomógł w alarmowaniu mieszkańców, że w danej okolicy, w danej miejscowości jest niedźwiedź?
0: To jest kwestia sztabu kryzysowego. Na pewno, bo tak jak mówię, od zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. To na tym etapie powinno działać. Nasza grupa jest to takie wsparcie, taka próba wsparcia i to jest taki pilotażowy program, żeby wszczelić się w te potrzeby, które nie są realizowane. No bo nie ma grupy takiej interwencyjnej, która by reagowała tak jak w Tatrzańskim Parku Narodowym to się odbywa. Tutaj chcemy coś takiego stworzyć. Oczywiście, jeżeli chodzi o tego typu już w tej chwili takie zagrożenia, każda gmina realizuje coś takiego jak tabele zdarzeń, jak zwał, tak zwał. Generalnie chodzi o to, że zbiera te informacje o takich incydentach, gdzie doszło do jakiegoś spotkania, czy nawet widzenia niedźwiedzia w pobliżu zabudowy. To wszystko jest odnotowywane jest reakcja ze strony gmin, zresztą śledząc portale niektórych urzędów miast, pojawiają się tam sygnały, uwaga, niedźwiedź i tak dalej, więc tutaj oczywiście samorządy jak najbardziej reagują na takie przypadki, no do tego są zobligowane i tak to wygląda. Natomiast jeszcze sam monitoring, bo to słowo może się źle kojarzyć, bo monitoring jako taki niedźwiedzia prowadzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
1: Tak, to dla Ciebie gra. Trendy Radio.
0: Ściśle. Poza tym to jest gatunek naturowy, czyli chroniony w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000. Więc to jest kompetencja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a my natomiast na pewno nie będziemy monitorować całej populacji niedźwiedzia. Nam chodzi tylko o te osobniki problemowe, które podchodzą pod zabudowę. Więc tak naprawdę tylko tutaj kierujemy nasze działania, nie do całej populacji niedźwiedzia brunatnego w tej podkarpackiej części Karpat. To też jasno sobie powiedzmy. Dlatego jest na przykład te 18 wstępnie wytypowanych plany 18 osobników, bo ta populacja tych problemowych niedźwiedzi to jest jakieś 20-30 maksymalnie. Chcemy wyłapać po prostu i zaobrażować te takie najbardziej dokuczające i budzące obawy i niepokój wśród ludności i osobniki.
1: To jeszcze przypomnijmy na koniec, jak reagować w domu i też w lesie, gdy spotkamy niedźwiedzia.
0: A to jest różnica, bo akurat w lesie trudniej jest spotkać niedźwiedzia często, natomiast rzeczywiście, co ważne, jeżeli jesteśmy na terenie, gdzie występuje niedźwiedzie, po pierwsze, poruszajmy się szlakami wyznaczonymi, istniejącymi, nie zapuszczajmy się gdzieś obok, szczególnie unikajmy błotników, wszystkich takich enklaw, takich zapustów, gdzie niedźwiedź może sobie odpoczywać, może mieć gawrę i tak dalej, bo wszystkie przypadki, które miały miejsce, te przykre, łącznie z tym śmiertelnym, zdarzyły się akurat z dala od zabudowy, w lesie, czy głębszym, czy mniej głębokim, ale lesie, i były powodowane przez osobniki, które nie są tak zwane synantropizowane. To nie był osobnik, który podchodzi pod zabudowę. To też jest bardzo ważne. Większość tych przypadków to jest element zaskoczenia wtedy, kiedy my znaleźliśmy się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i zaskoczyliśmy niedźwiedzia, czy tam samice, czy samce, ale generalnie tutaj ten element zaskoczenia zadziałał wtedy, kiedy zwierzę zareagowało tak, jak zareagowało, bo nie miało czasu na inną reakcję. Bo prawda jest taka, że nawet wędrując po szlakach, czasami możemy niedźwiedzia usłyszeć, jak tylko gdzieś ucieka, natomiast jeżeli on nas wcześniej wyczuje bądź usłyszy, na pewno nie będzie chciał się z nami zobaczyć, tylko uniknie tego spotkania. Problem jest z niedźwiedziami, które pojawiają się w pobliżu zabudowy. Oczywiście nie prowokujmy sytuacji. Pojawiają się filmiki, które są nagrywane z bliskiej odległości. Naprawdę nie bądźmy aż tak odważni, bo o ile rzeczywiście do tej pory nie zdarzył się żaden przypadek, że ten niedźwiedź kogoś zaatakował, kogoś skrzywdził, te, które się zbliżają pod zabudowę. Oczywiście one robią mnóstwo szkód, niszczą mienie i tak dalej, tak jakie są. Natomiast nie przydarzył się taki przypadek i chcemy, żeby do takich przypadków oczywiście nie doszło. Niemniej jednak naprawdę bądźmy odpowiedzialni, nie kierujmy się jakąś brawurą, bo to jest naprawdę duże zwierzę, więc ono nawet, jeżeli chce nas wystraszyć, może nam krzywdę zrobić. I to należy pamiętać, że mamy do czynienia z największym polskim drapieżnikiem, bardzo dużym, silnym zwierzęciem, które wygląda przesłodko może, ale naprawdę potrafi być groźne. To jest bardzo ważne.
1: Dziękuję za rozmowę. Łukasz Lis, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, był dzisiaj gościem poranka. Rozmowa do odsłuchu znajduje się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Dzisiaj gościem poranka jest kapitan Wojciech Sobolak, rzecznik prasowy Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Trwa taki niechlubny sezon na wypalanie traw. Ile interwencji związanych z tymi sytuacjami odnotowano w Brzozowie od początku tego roku i jak to wygląda w porównaniu do ubiegłego?
2: Od 1 stycznia do 28 kwietnia 2026 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie odnotowała 68 zdarzeń związanych z wypalaniem nieużytków rolnych. Porównując do roku 2025, w którym odnotowaliśmy 69 takich zdarzeń w ciągu całego roku, można stwierdzić, że tych zdarzeń będzie więcej, ponieważ kończy się dopiero czwarty miesiąc tego roku, a już mamy podobną ilość interwencji jak w całym roku 2025. Pożary takie powodują w wielu przypadkach dysponowanie dużych sił i środków do ich ugaszenia, co jest związane z kosztami jednostek OSP, jak i PSP. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wielkość powiatu brzozowskiego, to nie jest to mała ilość takich zdarzeń.
1: A z czego wynika najczęściej ten proceder? Czy wciąż ludzie wierzą, że wypalanie użyźnia glebę, czy to raczej taka zwykła bezmyślność?
2: Myślę, że trudno jednoznacznie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Powody mogą być różne. Moim zdaniem jednym z najważniejszych jest traktowanie wypalania traw jako metody na wzbogacenie urodzajności gleby. Innym powodem, jaki kieruje takimi osobami, jest zniszczenie resztek roślinności i chwastów pozostałych na polach. Niektórzy również uważają, że popiół pozostający po spaleniu działa jak naturalny nawóz, przyspieszając w ten sposób wzrost nowej roślinności. Trudno jest określić, czym tak naprawdę kierują się osoby wypalające nieużytkowe powierzchnie rolnicze, bo tak jest to określane w naszym ewidencjonowaniu takich zdarzeń.
1: Dlaczego wypalanie traw jest tak niebezpieczne dla samych podpalaczy i sąsiednich zabudowań? I jak szybko potrafi rozprzestrzenić się taki ogień przy takim silniejszym wietrze?
2: Pożary traw szybko się rozprzestrzeniają, szczególnie w suchych i wiecznych warunkach. Największe niebezpieczeństwo dla podpalaczy bierze się z tego, że są to przypadki, w których nie jesteśmy w stanie do końca kontrolować takiego wypalania i ogień może bardzo szybko się rozprzestrzeniać na inne obiekty lub, co gorsze, spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi czy nawet zwierząt. Ponadto wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już zanieczyszczonej atmosfery. Pożary takie wiążą się również z dostarczaniem do atmosfery tlenku węgla, tak zwanego czadu, oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych. W związku z tym z roku na rok pogarsza się stan zdrowia nas wszystkich i zmniejsza się przez to przeciętna długość życia, a także wzrasta też ilość chorób nowotworowych.
1: Jaki jest średni koszt jednej interwencji przy gaszeniu nieużytków? Jak bardzo angażuje to siłę?
2: Średni koszt takich działań, zarówno sprzętu, jak i strażaków, to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności jak duży jest obszar objęty ogniem oraz jak duże siły i środki należy zadysponować. Samochody i ratownicy, którzy są zaangażowani w gaszenie takich pożarów, w przypadku wystąpienia innego zdarzenia nie mogą już brać w nim udziału, co znacząco zmniejsza potencjał ratowniczy jednostek ochrony przeciwpożarowej.
1: A co grozi za wypalanie traw?
2: Za celowe wzniecenie ognia grozi mandat, kara grzywny, a nawet pozbawienie wolności. Zasady te mają na celu ochronę środowiska i zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu. Od tego roku za wypalanie traw grożą surowe kary, mandat nawet do 5 tysięcy złotych, czy sądowa grzywna do 30 tysięcy złotych. Sprawcy może nawet grozić areszt lub ograniczenie wolności. Jeżeli taki pożar zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu, sprawca może trafić do więzienia nawet na 10 lat. Ponadto rolnicy, którzy wypalają trawy, mogą stracić dopłaty bezpośrednie, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może żądać zwrotu otrzymanych środków.
1: Zmienimy troszeczkę temat na przyjemniejszy, chociaż też tutaj bezpieczeństwo jest kluczowe. Zajmiemy się grillowaniem. Czy rozpalanie grilla na balkonie w bloku jest z punktu widzenia przepisów przeciwpożarowych dopuszczalne i co z grillowaniem w lesie lub pedeszparku?
2: Przepisy przeciwpożarowe, w tym rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nie zawierają zapisów dotyczącego jednoznacznego zakazu użytkowania grillów na balkonach czy tarasach budynków. Bardzo ważne jest, aby każde takie urządzenie eksploatować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta, co dotyczy również grilla z paleniskiem czy grilla elektrycznego lub gazowego. Pozostawienie tego typu urządzenia bez dozoru lub wykorzystanie w niewłaściwy sposób może spowodować pożar. Jeżeli chodzi o rozpalanie ognia w lesie czy na terenach śródleśnych, odległości do 100 metrów od granicy lasu jest ono zabronione, chyba że odbywa się to w miejscu wyznaczonym przez właściciela lasu czy nadleśniczego.
1: A jakie błędy najczęściej popełniamy podczas grillowania, które mogą doprowadzić też do pożaru czy też poparzeń?
2: Największym błędem w mojej ocenie, jaki popełniamy podczas grillowania mogącym doprowadzić do pożaru, to brak kontroli i dozoru takiego grilla. Pozostawienie bez opieki takie urządzenie nawet na chwilę może w przypadku przewrócenia się go na znajdujące się w pobliżu materiały palne doprowadzić do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Błędem jest rozpalanie ognia przy pomocy cieczy palnej, benzyny czy oleju napędowego, gdyż ze względu na gwałtowność ich spalania można ulec poparzeniom lub wzniecić pożar. Niewskazane jest także rozpalanie grilla zbyt blisko budynków, drzew czy płotów, gdzie łatwo o zapuszenie ognia.
1: O czym musimy pamiętać kończąc biesiadowanie? Jak prawidłowo i tak bezpiecznie zutylizować rozgrzany węgiel czy też popiół?
2: Po zakończeniu grillowania pamiętajmy o tym, że zabronione jest wysypywanie gorącego popiołu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów, jak również o tym, że popiół bardzo długo stygnie. Pamiętajmy także o tym, że nie powinniśmy polewać palącego się tłuszczu wodą. Dozorujmy również palenisko do całkowitego jego wychłodzenia. W przypadku grilla elektrycznego musimy pamiętać o wyłączeniu tego urządzenia z sieci, natomiast w przypadku gazowego grilla zamknąć dopływ gazu do tego urządzenia.
1: Czy straż pożarna często wyjeżdża do pożarów spowodowanych nielegalnym lub też niefortunnym grillowaniem i co najczęstszym jest powodem takich zgłoszeń?
2: Jeżeli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, nie odnotowujemy dużej ilości takich zdarzeń. Moim zdaniem więcej tego typu zgłoszeń będzie w miastach o bardziej zwartej zabudowie. Częstszymi przypadkami takich wyjazdów są ogniska czy spalanie pozostałości roślinnych powodujących w ocenie zgłaszających zagrożenie pożarowe dla innych obiektów. Inną przyczyną wezwań straży pożarnych w tym ostatnim przypadku jest również uciążliwość spowodowana przez duże zadymienie podczas spalania się, czasem nie do końca wysuszonych takich materiałów, co może również powodować zagrożenie dla pojazdów poruszających się po drogach.
1: A czy z punktu widzenia strażaka grill gazowy lub elektryczny jest bezpieczniejszą alternatywą dla tradycyjnego grilla węglowego?
2: W mojej ocenie najbezpieczniejszy jest grill elektryczny. Jeżeli urządzenie jest prawidłowo eksploatowane, tak jak już powiedziałem, oraz stosowane zgodnie z przeznaczeniem i dozorowane, to nie powinno dojść do zagrożenia. Ponadto są to urządzenia nowszych konstrukcji, pozwalające na utrzymanie dużej kontroli nad ogniem. Grill gazowy wymaga dodatkowego zadbania o instalację, natomiast tradycyjny grill węglowy jest najbardziej nieprzewidywalny, którego popiół może nawet po zakończeniu grillowania być gorący przez wiele godzin, stanowiąc przez to zagrożenie pożarowe, jeśli zostanie on niewłaściwie wyrzucony. Ponadto urządzenia gazowe i elektryczne bardziej dbają o naszą profilaktykę antynowotworową jako użytkowników, co czyni również przygotowywane.
3: Teraz w magazynie będzie rozmowa z europoseł Elżbietą Łukacijewską. Zaczniemy jednak od relacji z powiatowych obchodów święta OSP w Besku.
4: Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Besku odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka Jednostek OSP Powiatu Sanockiego. Dzień Strażaka to międzynarodowe święto obchodzone corocznie w maju. Jest to czas oddania hołdu strażakom za ich trud, narażanie życia oraz pomoc niesioną drugiemu człowiekowi. Mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
5: No jesteśmy dzisiaj gospodarzami tej pięknej uroczystości. Cieszymy się, że zapadła taka decyzja, żeby to Besko było gospodarzem tegorocznych obchodów. A to dlatego, że mamy wtedy, my też osobiście, okazję całej rzeszy strażaków z terenu powiatu podziękować za to, że są, za to, że na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo, o nasze mienie, o nasze zdrowie, i to jest dobra okazja, żeby to docenić, żeby im za to podziękować. Oczywiście ceremoniał, który jest przypisany do takiego wydarzenia, ceremoniał strażacki związany z pocztami, z odznaczeniami, z uhonorowaniem strażaków, szczególnie zasłużonych w tej swojej działalności. To są takie elementy stałe, natomiast postaramy się zadbać też o to, żeby strażacy w tej drugiej części mogli troszkę odreagować, odetchnąć od codziennych pewnie stresów i zmartwień. Natomiast tutaj jest dzisiaj okazja, żeby się integrować, posiedzieć, porozmawiać i mile spędzić czas tutaj w Besku w miłym towarzystwie. Tak, za nami już kilka takich znaczących i ważnych dla naszego społeczeństwa, ale nie tylko naszego społeczeństwa, też dla szerszego grona odbiorców wydarzeń. Natomiast tak, to nie wszystko. W kolejnym tygodniu, sobota, niedziela, to też już tak mocno wpisany w nasz kalendarz zlot zabytkowych pojazdów Bieszczadzka Brama, na które oczywiście serdecznie zapraszamy. Natomiast kolejna sobota to już też taki mocno wpisany w nasz kalendarz konkurs zespołów mażoretkowych, ogólnopolski konkurs zespołów mażoretkowych i orkiestr dętych, też bardzo widowiskowe, bardzo barwne widowisko, cieszące się dużym zainteresowaniem osób, które przyjeżdżają na tą imprezę.
4: Mówi Grzegorz Klecha, prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Sanoku.
6: Gościmy po raz drugi na powiatowych obchodach Dnia Strażaka. Jest to tak rotacyjnie, co roku jest w innej gminie ta uroczystość organizowana, ale tutaj oczywiście w Besku zawsze jesteśmy mile widziani, więc stąd też nasza obecność. Jeśli chodzi o nas, strażaków ochotników, to jest bardziej służba niż praca i to jest społeczna służba, która, myślę, daje nam dużo frajdy, bo jak wspominałem wcześniej, straż pożarna to nie tylko gaszenie pożarów, ale również właśnie działania związane z kulturą, z pracą z młodzieżą. Również mamy w strukturach straży pożarnej, przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, klub honorowy dawców krwi, gdzie jest średnio około 100 litrów krwi przez strażaków rocznie oddawanych, także to są też takie inne rzeczy, nazwijmy to, które strażacy ochotnicy wykonują. To jest po prostu pasja, to są ludzie z pasją, którzy robią coś zupełnie za darmo.
4: Mówi Jan Jaślar, prezes OSP w Besku.
7: Są ważni po prostu, bo są, a są tam, gdzie trzeba. Przyjeżdżają, ratują, poświęcają się, nie kalkulują. Jak kiedyś słuchałem dobrych słów w kazaniach, gdzie pojawia się kalkulacja, tam nie ma dobrego działania. U nas kalkulacji, i myślę, że u wszystkich strażaków, nie ma. Tam, gdzie jest służba, kalkulacja nie występuje, tam poświęca się wszystko, zostawia się swoje sprawy, idzie się, biegnie do remizy, siada się do wozów, jedzie, ratuje ludzi, mienie, życie. To, co jest potrzebne dzisiaj, myślę, że najlepiej realizują to strażacy ochotnicy, którzy są w każdym środowisku, w każdym miejscu i są, i żyją, i czują to, co jest najlepiej, co jest potrzebne mieszkańcom.
4: Kilka słów od siebie dodali strażacy, którzy powiedzieli nam o trudnościach w służbie oraz o misji dla społeczeństwa.
8: Myślę, że pomoc, że można pomagać innym i że to jest jakby też moje hobby. Lubię chodzić do straży, pomagać właśnie tutaj teraz. Będę kierować ruchem i
9: chyba pomoc taka dla osób najbardziej.
10: Pomoc innym ludziom.
9: Pomoc innym i po prostu takie pomaganie i szczera pomoc. Wiele rzeczy tak naprawdę. Myślę, że taka integracja z wszystkimi i też jest czasem ciężko, tak dużo jest do pracy w każdym bądź razie.
4: Mówi Zuzanna Kijanka, przewodnicząca KGW gospodynki.pl w Besku.
11: Specjalnie dla strażaków i na ich święto przygotowałyśmy różne rodzaje pierożków, pieczone, ze szpinakiem, z kapustką, kebabowe, do tego sosiki przepyszne. Również będziemy odgrzewać pierożki takie domowe, zwykłe, z kapustką, podsmażane. będą nuggetsy na ciepło, będą tortille zawijane, pizzerinki, koreczki, kanapeczki, także dla każdego coś dobrego. Oczywiście do tego również strażacy załatwili dla nas pyszne wędlinki swojskiej roboty, także wszystko czeka na strażaków tutaj dzisiaj.
1: Maj to miesiąc, w którym świętujemy kolejną rocznicę wejścia Polski do Unii. Tego miesiąca obchodzony jest także Dzień Unii Europejskiej i z tej okazji rozmawiamy dzisiaj z europosłanką Elżbietą Łukacijewską. Jakie największe wyzwanie stoi dziś przed Unią Europejską według pani?
12: Patrząc na sytuację geopolityczną, sytuację za naszą wschodnią granicą, dziś najważniejsze jest utrzymanie bezpieczeństwa i jedności, a także patrząc na właśnie wojny, kryzys energetyczny, presja migracyjna, zagrożenia cybernetyczne, rosnąca konkurencja gospodarcza ze strony Chin czy Stanów pokazują, że my jako Unia Europejska musimy działać bardziej wspólnie i odpowiedzialnie, ale też myślę, że bardzo istotne jest

0: Europejska. Unia Europejska, której jesteśmy częścią, jest jak rodzina, nie jest idealna jak każda rodzina, ale te wszystkie plusy przeważają nad potencjalnymi problemami, minusami.
1: Poruszyła Pani temat bezpieczeństwa. Czy Unia Europejska powinna mieć większą wspólną politykę obronną?
0: Kwestie obronne, czyli Ministerstwa Obrony, to jest kompetencja krajów członkowskich. Natomiast patrząc znowu

0: złotych. Tutaj musimy szybko reagować, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, ale też dezinformacji, która jest początkiem różnych konfliktów.
1: Często w kontekście wojny na Ukrainie pojawiają się pytania związane z bezpieczeństwem. Czy my jako Polska, członek Unii Europejskiej, możemy czuć się bezpiecznie?
0: Dzięki obecności

rzadko się zatrzymujemy i zadajemy sobie pytania, jakie tragedie przeżywają rodziny, którym zabito dzieci, którym zabito synów, gdzie tysiące dzieci Rosjanie porwali

0: solidarność też odczuwali.
1: Oprócz bezpieczeństwa, jakie inne korzyści ma Polska z członkostwa w Unii Europejskiej?
0: Przestrzeganie wartości, wartość zasad demokracji. Proszę, gdy cofniemy się do czasów przed wejściem w Unię, do Unii Europejskiej.

0: i pewnie i odwrotnie. Dzisiaj możemy się przemieszczać wewnątrz Unii Europejskiej i nawet nie odczuwamy, że jesteśmy w innym kraju.
1: Europa jest kobietą, to hasło przewodnie ostatniego spotkania w Rzeszowie, w którym Pani brała udział, które też Pani organizowała. Jakiś cel przyświeca tym działaniom?
2: Przede wszystkim

zdarzyć, nie zgadzam się z tymi. Wręcz jestem przerażona, że ktoś ma odwagę mówić, wyjdźmy z Unii Europejskiej, bo dzisiaj Brytyjczycy płacą i płaczą, a młode pokolenie Brytyjczyków, ponad 80% chce wrócić do wspólnoty. Więc to są też takie rozmowy i lekcje.

często zapominamy, gdzie byliśmy i gdzie są nasi sąsiedzi. Gdzie tam, gdzie była korupcja, czy jest korupcja, gdzie te kraje i ci ludzie się znajdują. Patrzmy na chociażby Węgry. Przecież tam przez w ręce przyjaciół byłego premiera poszły miliardy euro, nie na rozwój Węgier. Gdy wyjedziemy poza Budapeszt, to widzimy smutny kraj, który jest w tej samej Unii Europejskiej, czyli to przestrzega, jak ważna jest przepis.

wspólnota. Przede wszystkim kobiety, bo kobiety też na przestrzeni tych lat zrobiły niesamowitą drogę rozwoju, samodoskonalenia, kształcenia, a mimo wszystko dalej kobiety i w Europie

0: przepisy unijne, więc też o tym rozmawialiśmy, o szacunku, dialogu, solidarności, który bez silnego głosu kobiet nie będzie dobrze funkcjonował, więc o tym wszystkim było to ta dyskusja pod nazwą Europa jest kobietą, a my kobiety nie gadamy, nie politykujemy, a chcemy rozwiązywać społeczne problemy, ale też ważne jest, aby tam, gdzie nas reprezentują kobiety, aby to były dobre kobiety, bo dobra kobieta na stanowisku jest szansą dla innej kobiety, a zła kobieta tą szansę niestety przekreśla. Tak to życie jest ułożone i należy o tym też pamiętać, o tym rozmawiać.
1: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Będziecie mogli ją odsłuchać jeszcze raz na naszej stronie internetowej trendyradio.pl w zakładkach audycje. Elżbieta Łukaciejewska, europosłanka, była dzisiaj gościem poranka.
2: Dzisiaj w programie będzie relacja z konferencji prasowej dotyczącej beatyfikacji księdza Kazimierza Wojciechowskiego. Na początek jednak relacja z otwarcia fabryki zegarów w Krośnie.
1: Muzeum Rzemiosła w Krośnie otworzyło najnowszy oddział przy ulicy Piłsudskiego 19. W historycznych murach fabryki zegarów wieżowych powstało unikatowe miejsce dedykowane Michałowi Mięsowiczowi, wizjonerowi i mistrzowi zegarmistrzostwa. Nowy oddział nie tylko przywraca blask legendzie Mięsowicza, ale staje się żywym centrum nauki o fenomenie czasu, mówi Marta Rymar, dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
3: Zaczęło się w momencie, kiedy startowałam na dyrektora muzeum, ponieważ proszono nas o napisanie planu, jak gdyby rozbudowy, nie wiem, koncepcji działania, może tak bardziej, koncepcji działania tej placówki. I ja w swoim planie założyłam pozyskanie nowego budynku na naszą główną siedzibę, z racji tego, że naprawdę ten budynek jest cudowny, ale tutaj mieliśmy tak mało miejsca, że nie było gdzie pokazywać, przepraszam, eksponatów. No one w większości znajdowały się te najcenniejsze w magazynie i nigdy nie były pokazywane na ekspozycjach, dlatego jednym z takich głównych moich założeń to było pozyskanie dużych przestrzeni na główną siedzibę muzeum, natomiast tu w tym budynku przywrócenie pamięci Michała Mięsowicza, ponieważ on jest tak przecież historycznie związany z historią właśnie tej niesamowitej postaci. Tu znajdowała się fabryka zegarów wieżowych, więc aż grzechem byłoby nie wykorzystać tego miejsca do tego, żeby przywrócić pamięć o Mięsowiczu. A wiele razy spotykałam się z takimi opiniami, jeszcze jak byłam młodym pracownikiem muzeum, że jak ludzie przychodzili, to słyszeli, że to jest Muzeum Zegarów. I cały czas się to powtarzało. Muzeum Zegarów, no ale gdzie są te zegary? Mieliśmy faktycznie zegary, ale na bardzo małej przestrzeni ekspozycyjnej. No i nie mogliśmy też w pełni ich zaprezentować. Więc takim głównym moim pomysłem było przede wszystkim to, żeby przywrócić pamięć Mięsowicza właśnie w tym miejscu, w którym się teraz znajdujemy, żeby przywrócić tą przestrzeń fabryczną, żeby nie zapomnieć o eksponatach, archiwaliach, które po nim zostały, bo mamy naprawdę dużą kolekcję ciekawych materiałów, listów Mięsowicza, które pisał zarówno nie tylko do rodziny, do brata, ale również do swoich kontrahentów. Korespondencja z nimi naprawdę, można by było napisać na ten temat jakąś monografię, ponieważ nadaje się do przeprowadzenia bardzo takich głębokich badań związanych właśnie z funkcjonowaniem tej fabryki. Oprócz tego zachowały się projekty, zdjęcia archiwalne, więc to wszystko było schowane, a teraz mamy możliwość pokazania w tych nowych przestrzeniach, dużych przestrzeniach, które będą poświęcone przede wszystkim historii czasu, historii czasu Mięsowicza, historii fabryki Michała Mięsowicza, no i to, że nigdzie w Polsce nie ma takiej przestrzeni. Jesteśmy jedyną fabryką, muzealną oczywiście, na terenie Polski, która prezentuje zegary wieżowe, jak ta produkcja tych zegarów wieżowych wyglądała, na czym polegała, ponieważ wiemy, że było wiele fabryk na terenie Europy, czy w Niemczech, czy w Austrii, które zajmowały się produkcją zegarów, natomiast zegary wieżowe to jest wyjątkowa produkcja i taką produkcją mieliśmy tutaj w Krośnie. To jest taka perełka, o której nie możemy zapominać i którą musimy pielęgnować i pamiętać i stąd ten pomysł właśnie na te 5 lat, żeby przywrócić tą pamięć tego miejsca w formie muzealnej oczywiście, ale nie tylko, ponieważ chciałabym, żeby to muzeum było żywym muzeum, żebyśmy w tych przestrzeniach fabrycznych, tam znajduje się pracownia zegarmistrzowska, nowoczesna pracownia zegarmistrzowska, gdzie na co dzień będzie zegarmistrz, który będzie naprawiał zegary zarówno historyczne, jak i współczesne i żeby ta pracownia przyczyniła się do przywrócenia zawodu zegarmistrza, żebyśmy mogli dokształcać, kształcić młodych ludzi, tworzyć klasę branżową w jednej ze szkół krośnieńskich. Chcemy podpisać umowę z Cechem Zegarmistrzów Polskich, który będzie nas wspierał swoją fachowością i specjalistami w kształceniu takich osób i żeby odczarować ten zawód, żeby on nie był już zapomniany, ponieważ nowoczesne mechanizmy zegarków, wiadomo, wracają do łask, są bardzo drogie, bardzo ekskluzywne, więc wydaje mi się, że to jest bardzo przyszłościowy zawód i mam nadzieję, że u nas w Krośnie właśnie rozpoczniemy odczarowywanie zegarmistrzostwa i przywrócimy jego pamięć, nie tylko tą historyczną, ale przywrócimy ten zawód do życia. Nad projektami pracowaliśmy przez kilka miesięcy. Pomagał nam cały zespół projektowy. Zarówno mieliśmy jeden zespół projektowy związany właśnie stricte z budowlanką, czyli z tą przestrzenią architektoniczną. I mieliśmy drugi zespół powołany, który specjalistów z Polski, który pomagał nam w naszej koncepcji, wizji w ogóle tej fabryki. Więc to były dwa oddzielne projekty. No i proces jak gdyby tworzenia tego projektowania trwał naprawdę kilka dobrych miesięcy. Bardzo dużo pracy i poświęconego czasu, bo to była praca naprawdę na okrągłą dobę. Jeżeli chodzi o prace budowlane, no to analizując cały budynek, okazało się, że trzy duże piwnice są zasypane. Nigdy one nie funkcjonowały jako piwnice ze względu na to, że budynek jest zbudowany na skarpie i tak on został zbudowany, żeby te piwnice nigdy nie funkcjonowały ze względów takich konstrukcyjnych i ze względów bezpieczeństwa. No ale teraz mamy takie możliwości, że udało się te piwnice odkopać. Było to kopane wszystko ręcznie, bo żaden sprzęt tam nie mógł wjechać ze względu na to specjalne i specyficzne miejsce, więc te prace trwały też kilka miesięcy, bo trzeba było to najpierw odkopać ręcznie, potem podbić fundamenty. Też to było takie trochę, no bardzo trudne z racji tego, że ze względu na osuwisko i skarpę oraz bliskość innych obiektów zabytkowych nie mogliśmy wprowadzać żadnych mikro, nawet drgań, czyli to palowanie fundamentów, podbijanie też odbywało się takimi specjalnymi technologiami dosyć kosztownymi. I to były te takie najtrudniejsze prace konstrukcyjne, ale te prace umożliwiły nam po prostu powiększenie tej przestrzeni ekspozycyjnej. No i potem przeszliśmy do takiego ogólnego remontu. Wprowadziliśmy nowoczesne już systemy wentylacji, żeby cały czas utrzymywać odpowiednią temperaturę, która jest zgodna z normami dla przechowywania eksponatów i archiwaliów. Staraliśmy się już tu robić wszystko tak zgodnie z uchwałami, ustawami obiektów zabytkowych i muzealiów, żeby przygotować to miejsce do przyjęcia i prezentowania tych naszych najcenniejszych zbiorów. No i ta druga część, czyli ta już aranżacyjna, która już właśnie się skończyła, no to też była bardzo trudna, ponieważ na podstawie tych archiwaliów i dokumentów, które się zachowały, staraliśmy się odtworzyć przede wszystkim tą przestrzeń fabryczną, ale w międzyczasie cały czas prowadziliśmy badania takie archiwalne. Nasze koleżanki z działu naukowego jeździły po archiwach, sprawdzały prawidłowości zapisów na przykład różnych ksiąg, dokumentów, ponieważ żeby stworzyć tą przestrzeń ekspozycyjną, naprawdę chcieliśmy włożyć jak najwięcej tej merytoryki. I myślę, że to się udało i nad tym pracował właśnie ten drugi zespół projektowy, czyli mieliśmy i plastyków, projektantów tych przestrzeni wystawienniczych, technologów, fizyków kwantowych nawet. Więc naprawdę to był szeroki zespół i oczywiście zespół nasz, muzealny, naszych pracowników, który naprawdę, powiem szczerze, że jest najlepszy na świecie i mamy naprawdę w Krośnie tak wspaniałych ludzi, tak wspaniałych specjalistów i efektem jest to, co będziecie mogli Państwo oglądać na tych ekspozycjach. Udało nam się pozyskać dofinansowanie z programu Interreg Polska-Słowacja. Pozyskaliśmy prawie 4 miliony euro i to było część dofinansowania, czyli 1,5 miliona euro szło do naszych partnerów słowackich, bo oni też ze swojej strony robili tak samo swoją część projektową, a reszta funduszy była po naszej stronie, więc około 13 milionów złotych, tłumacząc na polskie, nas kosztował ten remont, wyposażenie, konserwacja eksponatów, zakup profesjonalnej pracowni do konserwacji zegarów, czy takie działania miękkie, jak prace badawcze nad stworzeniem inwentarza, który już został opublikowany, dwie konferencje naukowe, więc tego było dosyć dużo. Wszystko działo się dookoła tego projektu. Otrzymaliśmy kilka dofinansowań z ministerstwa, żeby zmniejszyć jak gdyby ten nasz wkład własny, a wkład własny do projektu to było 20% po naszej stronie, ale przez to, że udało nam się pozyskać dofinansowanie z ministerstwa, on się o 5% jeszcze zmniejszył, więc 15% do tego wkładu własnego musieliśmy dołożyć.
1: Mówi Magdalena Czelna-Mikosz, zastępca dyrektora Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
4: Ja bym tą ekspozycję podzieliła na takie trzy strefy. Pierwsza to jest ta strefa taka bardzo doświadczalna, naukowa. To są stanowiska związane z czasem, jego liczeniem, z pomiarem czasu, z filozofią w ogóle tego, jak od wieków myśleliśmy o czasie. I tam jest dużo stanowisk interaktywnych, czyli że są jakieś zadania do zrobienia, coś trzeba kliknąć, coś trzeba przekręcić, jakiś kluczyk, musimy coś odsłuchać. Są ekrany, gdzie są, no nazwijmy to gry nawet, tak to możemy określić, takie aplikacje, które też nas czegoś uczą. Druga część ekspozycji to jest ta część, która dotyczy Michała Mięsowicza, jego drogi do zostania mistrzem i jego rodziny. I tam jest trochę pomieszanie tych stanowisk multimedialnych z oryginalnymi eksponatami, które pozyskaliśmy, które pochodzą z tego domu, z tego budynku i które po raz pierwszy udostępniamy zwiedzającym podczas otwarcia. To będzie taki premierowy pokaz kilku przedmiotów, które w ostatnim czasie pozyskaliśmy. I trzecia część, myślę, że najbardziej ciekawa, to przestrzeń fabryki, czyli przestrzeń, gdzie naprawdę przed ponad 100 laty była fabryka zegarów wieżowych i my częściowo tą fabrykę odtwarzamy, czyli pozyskaliśmy maszyny z Czech, z Niemiec, nie dokładnie te z warsztatu Michała Mięsowicza, ale dokładnie takie, na jakich Michał Mięsowicz pracował i wiemy to, ponieważ zachowały się fotografie archiwalne z fabryki i bazując na tych zdjęciach i dzięki pomocy różnych osób udało nam się takie maszyny pozyskać, przekonserwować i uruchomić. To też jest bardzo ważne, że te maszyny działają, więc możemy pokazać troszeczkę, jak wyglądał ten proces produkcji zegarów, że to była nowoczesna fabryka, jak na tamte czasy, że ona działała. Mamy mnóstwo też takich drobiazgów z naszych zbiorów, czyli trybki, trybiki, różne przekładnie i to wszystko jest oryginalne, pochodzące z fabryki Michała Mięsowicza. Co bardzo ważne, ta inwestycja w infrastrukturę dała nam też możliwość dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dała nam przestrzeń pięknej sali edukacyjnej, której nigdy nie mieliśmy. Nasze lekcje muzealne do tej pory odbywały się na przestrzeniach ekspozycji, czyli na przykład jak trwała lekcja, to musieliśmy zamknąć muzeum dla zwiedzających, bo nie było możliwości skorzystania wtedy z sal. Więc wszystko jest piękne, pachnące nowością, bardzo ciekawe. Myślę, że ta ekspozycja to jest takie połączenie tradycyjnych, dawnych wystaw muzealnych, czyli mamy eksponaty, choćby zegary.
5: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
6: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na mszę świętą z Bazyliki Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu.

Dziś obchodzimy wspaniałą uroczystość. Uroczystość, która przypomina nam prorocze wydarzenie. Oto apostołowie, Matka Najświętsza i inni uczniowie po zesłaniu Ducha Świętego zaczynają mówić obcymi językami, chociaż się ich nie uczyli. I ci, którzy przyszli z innych krain, słyszeli swój język i słyszeli Ewangelię głoszoną w swoim języku. Ta prorocza zapowiedź mówiła wtedy apostołom, także nam mówi, że Kościół w przyszłości będzie mówił językami całego świata i wszystkich ludów. I ta prorocza zapowiedź spełniła się, gdyż Kościół napełnił całą

0: Rzeczywistości. Niejakoby żeśmy nie przyjęli już Ducha Świętego, ale modlimy się, by Jego dary, Jego owoce były jeszcze bardziej w nas obecne, jeszcze bardziej wydawały lepsze owoce. I zanosimy do Boga nasze modlitwy i błagania. Tę mszę świętą sprawujemy w następujących intencjach. Za żyjących i zmarłych polecanych w codziennej mszy świętej wieczystej, za świętej pamięci Jana Gałuszkę w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej prosimy o radość życia wiecznego dla nich. Dziś również modlimy się w intencjach polecanych za wstawiennictwem Matki Bożej Saletyńskiej w maju. Przeprośmy teraz Boga za to, że nie słuchaliśmy natchnień Ducha Świętego, nie słuchaliśmy Jego głosu, który brzmi w Kościele przez naukę Kościoła, że popełnialiśmy wszelki grzech. Przepraszajmy teraz Pana Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogący i Wam, bracia, wszystkich niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego.
1: Panie, zmiłuj się nad nami.

0: Chwała na wysokości Bogu,
1: a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię,

Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakże więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, która leżała blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Oto słowo Boże.

A wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

Po stworzeniu świata, na początku czasów, była masa prochu na ziemi. Ale tylko część tego prochu była w ogrodzie Eden. I tylko małą część z tego rajskiego prochu Pan Bóg użył do stworzenia człowieka. Zebrał ją swą boską dłonią i ulepił ciało Adama, pierwszego człowieka. Ale dopiero gdy tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wtedy dopiero Adam ożył. Dziś świętujemy wspaniałą uroczystość i można by spróbować takiego porównania. Na całym świecie była masa ludzi na ziemi, ale tylko część tych ludzi była narodem wybranym w Izraelu. I tylko reszta z tego narodu wybranego poznała Boga, gdy przyjął ludzkie ciało. On zebrał ich razem swą chrystusową dłonią i uformował Kościół, mistyczne ciało Chrystusa. I kiedy tchnął na ten Kościół Ducha Świętego, wtedy Kościół niesamowicie ożył. I tak jak rajski Adam po tym, jak ożył, rozwijał się przez uprawę ogrodu rajskiego, tak możemy powiedzieć, że Kościół Chrystusa po zesłaniu Ducha Świętego rozwijał się przez uprawę Królestwa Bożego w sercach ludzi. Ciało Adama miało duszę, dzięki której żyło, rozumowało, podejmowało decyzje. Kościół natomiast ma w sobie Ducha Świętego. I dzięki temu duchowi żyje już od tysięcy lat i daje życie wieczne swoim członkom. Dzięki temu duchowi Kościół rozważa, rozumuje, coraz wciąż lepiej i doskonalej rozumie naukę Chrystusa. Dzięki Duchowi Świętemu Kościół jest prowadzony i ufamy, że decyzje pasterzy, którzy kierują tym Kościołem, są decyzjami Ducha Świętego. Ciało Adama rajskiego miało ręce, nogi, uszy, czyli członki, które różniły się od siebie. Ale wszystkie te członki były posłuszne głowie, którą Adam miał. Głowa kierowała tymi członkami. Natomiast Kościół ma różnych członków. Duchownych, świeckich. Jest w tym Kościele Maria, Łukasz, Franciszek, Weronika. No i te członki różnią się od siebie, ale wszyscy są ważni. Wszyscy są cenni i potrzebni. I wszyscy powinni być posłuszni jednej głowie. Chrystusowi, który jest właśnie głową Kościoła. I powinni być posłuszni po to, żeby tworzyć jedno, jak członki w ciele Adama, człowieka. I żeby współpracowali ze sobą. Chociaż się różnią. Głowa Adama kierowała swymi członkami przez układ nerwowy. Teraz już troszkę takiej medycyny będzie. Układ nerwowy, czyli zespół komórek nerwowych, takich ściśle ze sobą połączonych. No i te komórki przekazują informacje z głowy, z mózgu do członków. I podobnie Chrystus jako głowa Kościoła kieruje swoimi członkami, kieruje członkami Kościoła przez doktrynę Kościoła, przez naukę Kościoła. Czyli połączony zespół dogmatów, twierdzeń, przykazań, które są ściśle ze sobą połączone, które to pochodzą, mają początek od głowy. Tak jak właśnie Chrystus dał apostołom te przykazania, naukę,
I to właśnie przez tą naukę Kościoła, którą znajdujemy w Piśmie Świętym, znajdujemy w nauczaniach papieży, ojców Kościoła, czyli w tak zwanej tradycji Kościoła, właśnie przez tą naukę Chrystus do nas przemawia. Przemawia do nas, do swoich członków i chce, żebyśmy byli mu posłuszni, tak jak członki w ciele są posłuszne głowie. W ciele Adama te komórki nerwowe biegły z głowy do kręgosłupa i przez poszczególne krążki tego kręgosłupa. I te krążki tak przedziwnie otaczają te komórki nerwowe, tak je chroniąc. No i później z kręgosłupa te komórki nerwowe biegną aż do członków ciała. I moi drodzy, możemy powiedzieć, że podobnie nauka Kościoła, pochodząc od Chrystusa, jest przekazywana przez apostołów, potem przez kolejnych ich następców, aż do dzisiejszych czasów. I ci następcy apostołów, jak te kręgi w kręgosłupie, mają za zadanie strzec tej nauki, ale i przekazywać tą naukę kolejnym pokoleniom pasterzy. Tak, żeby nieskażona, przekazana przez Chrystusa, była przekazywana dalej. I tak jak ten układ tych krążków w kręgosłupie, jakby od głowy się zaczyna, idzie dalej, niżej, jest połączony ze sobą, to możemy powiedzieć, że jakby to przypominało trochę sukcesję apostolską. Jeden apostoł następuje po drugim i wszyscy mają za zadanie przekazywać wolę Bożą, objawioną przez Pana Jezusa. No ale gdyby tak jakieś komórki w ciele Adama przestały słuchać impulsów od głowy i chciały być niezależne, to powstałby guz zwany nowotworem. Taka komórka nowotworowa zapomina, że jest częścią większej całości. No i zaczyna żyć tylko dla siebie i niszczy w ten sposób organizm. No i jeśli ten proces nie zostanie sprawnie i szybko zatrzymany, to może się rozrosnąć, a może nawet rozsiać się po całym ciele. I podobnie w naszym kościele, gdy ktoś wiedziony duchowym nowotworem pychy przestaje być posłuszny nauce Kościoła i zaczyna głosić inne nauki, to powstaje we wspólnocie obcy twór, który apostoł Paweł nazywa herezją, czyli nauką, która nie pochodzi od Boga. No i jeśli taki błąd nie zostanie sprawnie wyjaśniony, odrzucony, no to może zainfekować myślenie wielu członków Kościoła, niszcząc ich więź z Panem Jezusem. I kiedy tak przyglądamy się dzisiejszym czasom, to czy duchowych nowotworów nie jest coraz więcej? Lekarstwem na to nie jest szukanie jakichś nowych swoich własnych wymysłów, ale raczej powrót do tego, żeby być w jedności z głową, czyli poddanie się leczeniu przez naukę Kościoła, która od 2000 lat jest obecna w Kościele. Ta nauka nie pojawiła się dopiero na ostatnim Soborze Watykańskim, ale jest wiernie przekazywana od 2000 lat. Ciało człowieka z początku jest małe, takie niemowlęce, ale ma już wszystkie członki. No, dziecko niemowlę ma ręce, ma nogi, ma uszy, ma nos. Z czasem jego ciało rośnie i nieco zmienia swój wygląd. A ciało dorosłego człowieka bardzo się różni od ciała niemowlaka. Ale to jest ten sam człowiek. I podobnie z Kościołem. Z początku był nieliczny. Gdy otrzymał Ducha Świętego w Wieczerniku, wyglądał inaczej niż dziś.
ale już w jego początkach dostrzegamy zalążki przyszłych urzędów, przyszłych stanów i z czasem Kościół się rozrastał, rozwijał jak ciało dziecka. Coraz więcej ludzi należało do Kościoła, dojrzewał do dorosłej postaci, dlatego dzisiejszy Kościół inaczej wygląda niż ten Kościół z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wraz z wiekiem jasno wyróżniły się w Kościele stany świecki, stan duchowny, biskupi, małżeństwa, dziewice, wdowy konsekrowane, bracia zakonni, osoby samotne. Tak jak dzieci wzrastają intelektualnie, uczą się, tak samo i Kościół stawał się coraz bardziej dojrzały w swoim myśleniu, dojrzewał filozoficznie, teologicznie i coraz lepiej i lepiej rozumiał naukę Chrystusa, coraz lepiej ją umie wytłumaczyć. I w ten sposób właśnie Kościół pisał kolejne dokumenty, traktaty, katechizmy, ogłaszał nowe dogmaty. Rozwijał się Kościół. I możemy powiedzieć, że tak jak dziecko ma takie, niemowlak ma takie elastyczne te chrząstki, to nawet trudno powiedzieć, żeby to były kości. I te elastyczne chrząstki zmieniają się z czasem w sztywne kości. Sztywne jak u dorosłego. Tak możemy powiedzieć, że różne niejasności na temat tego, jak rozumieć naukę Pana Jezusa. Te niejasności, jakby przypominając tą elastyczną chrząstkę, zmieniały się w jednoznaczne, sztywne rozumienie nauki, czyli w dogmaty, które Kościół ogłaszał. Takie twarde kości lepiej chronią ciało dorosłego człowieka, które jest już większe, potrzebuje tej sztywności, żeby się nie rozpadło. I takie twarde kości lepiej chronią strukturę tego człowieka, to ciało. W miarę jak to ciało dojrzewa, potrzebuje takiej sztywności. I tak samo Duch Święty prowadzi Kościół do poznania coraz bardziej tej prawdy zawartej w nauce Pana Jezusa. Bo ta nauka też jest prawdą. I coraz lepiej ją rozumiemy. No i Duch Święty właśnie po to dał Kościołowi nam te dogmaty, naukę, przykazania, żeby to ciało nasze, wspólnota Kościoła się trzymała razem, żeby się nie rozlazła. Bo gdyby dorosły człowiek zamiast kości twardych miał takie chrząstki jak niemowlak, to jak tu chodzić? Nie da się chodzić i żyć. Aż do swojego końca ciało Adama rajskiego, bo Adam umarł, aż do swojego końca ciało Adama miało duszę, którą Bóg mu dał. I tak Kościół aż do końca świata będzie prowadzony przez Ducha Świętego, którego otrzymał w dzień Pięćdziesiątnicy. Dlatego, bracia i siostry, jak naucza papież Leon XIII, między innymi, ale też inni papieże i ostatni także Sobór, nie należy oczekiwać jakiegoś nowego, większego zesłania Ducha Świętego albo nastania jakiejś ery ducha, która zmieni Kościół, która zmieni świat, bo Duch Święty już został raz posłany na Kościół. I Duch Święty właśnie cały czas działa przez sakramenty, przez nauczanie Kościoła, przemawia do nas, kieruje nas przez pasterzy, a także przez świeckich, którzy dzielą się Ewangelią. Dlatego dziś, modląc się i przyzywając Ducha Świętego, nie prosimy Boga o jakąś nową pięćdziesiątnicę, nowe objawienie Ducha, ale prosimy o wzmocnienie łaski Ducha Świętego, która już w nas jest, od momentu chrztu, bierzmowania. O to, by owoce Ducha Świętego były w naszym życiu coraz bardziej obecne, żebyśmy coraz bardziej żyli Duchem Świętym, Ewangelią, coraz bardziej swoim życiem byli podobni do
Pana Jezusa, bo w końcu należymy do mistycznego ciała Pana Jezusa. Na koniec tej homilii, tego rozważania o Duchu Świętym, o tym, jak On działa w Kościele, jak formował, jak kształtował Kościół, na koniec modlitewnie zwróćmy się do Pana Boga. Panie Boże, gdy stwarzałeś świat, to porządkowałeś chaos, wyznaczałeś granice wodom, oddzielałeś światło od ciemności, a Adamowi wyznaczyłeś zadanie porządkowania ogrodu Eden. Prosimy Cię dziś, by Duch Święty, który od 2000 lat działa przez Kościół, działa w Kościele i mówi przez Kościół, aby ten Duch pomógł nam porządkować ten zamęt, jaki panuje w dzisiejszym świecie, w Kościele. A Ciebie, Maryjo, która jesteś też naszą Matką Saletyńską, Ty byłaś obecna w Wieczerniku, w czasie narodzin Kościoła i towarzyszyłaś Mu jako Matka w Jego rozwoju. Prosimy Cię, Maryjo, wspieraj nas w naszym wzrastaniu w wierze, abyśmy wszyscy zjednoczeni w jednym duchu, jednomyślnie, w jednej doktrynie wiary, wielbili Boga Ojca przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowanym również za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pokrzepany i zmartwychwstał trzeciego dnia, na jego znajome pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zjednoczeniem w mistycznym ciele Chrystusa przez Ducha Świętego z nadzieją błagajmy dobrego Boga. Panie Jezu, prosimy Cię za papieżem Leonem, biskupami, prezbiterami, aby pełni mocy Ducha Świętego głosili światu Ewangelię Chrystusową, która prowadzi do życia wiecznego. Ciebie prosimy. W tym dniu modlitw za Kościół w Chinach prosimy Cię, Boże, za ten Kościół w tamtym państwie, aby wsparty świadectwem wszystkich chrześcijan mógł się rozwijać w wolności. Ciebie prosimy. Panie Jezu, prosimy Cię za organizacjami budującymi pokój pomiędzy narodami, aby wsparte natchnieniami Ducha Świętego i posłuszne nauce Ewangelii, nauce Kościoła prowadziły ludy do prawdziwej przyjaźni, której Ty uczysz w swojej Ewangelii. Ciebie prosimy. Panie Jezu, prosimy Cię za przygotowującymi się i przyjmującymi sakrament bierzmowania, aby byli głosicielami wiary w swoich środowiskach. Ciebie prosimy. Módlmy się za żyjących i zmarłych, polecanych codziennej mszy świętej wieczystej, a także prośmy o skrócenie pokuty czyśćcowej dla świętej pamięci Jana Gałuszki, aby dobry Bóg dopuścił go jak najszybciej do chwały nieba. Ciebie prosimy. I Panie Jezu, prosimy Cię za nami wszystkimi, aby Duch Święty odnowił w nas łaskę chrztu i bierzmowania, byśmy byli coraz bardziej do Ciebie podobni i budowali odważnie mistyczne ciało Chrystusa. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych próśb i poślij nam swojego Ducha, który będzie w nas prowadził drogami wiary, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna, Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty stąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.
1: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
3: Przez Chrystusa.

abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: A będzie uzdrowiona dusza moja.

0: مد المشهد. Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Usiądźmy jeszcze na chwilę, wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. Zapraszamy na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30 oraz na apele maryjne o godzinie 21.00. Dziś wraz ze wspólnotami ewangelizacyjnymi zapraszamy na kolejny wieczór uwielbienia z Maryją, rozpoczęcie tradycyjnie o 19.30. W przyszłą niedzielę, 31 maja, zapraszamy na diecezjalną pielgrzymkę strażaków do Dębowca. W programie o godzinie 15 msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Stanisława Jamroska, o 16.15 strażacka majówka. Zapraszamy również na spotkanie trzeźwościowe w następną niedzielę po mszy świętej o godzinie 15.00. Konferencja w Domu Rekolekcyjnym Centrum Pojednania. Księża Michalici w miejscu piastowym zapraszają do zapoznania się z ofertą nauki w prowadzonym przez siebie zespole szkół. Informacje z obszerną fotogalerią znajduje się na stronie internetowej szkoły. W przedsionku Bazyliki można nabyć najnowszy numer posłańca Matki Bożej Saletyńskiej wraz z sanktuaryjnym dodatkiem zawierającym wiele ciekawych tekstów i informacji z naszego dębowieckiego środowiska. Serdecznie zapraszamy do lektury. Uczciliśmy dziś Ducha Świętego, prosiliśmy, by Jego dary w nas tętniły, byśmy jak najskuteczniej pomagali Mu rozwijać Kościół, aby jak najwięcej osób do Niego dołączyło, bo głowa naszego Kościoła już jest w niebie, Chrystus do nieba wstąpił. Trzeba, żebyśmy teraz posłuszni nauce Kościoła, którą nam Duch Święty daje, poszli za głową do nieba i pociągnęli za sobą jak najwięcej osób. I niech nas wspiera w tym Boże błogosławieństwo. Powstańcie. Pan z wami
2: i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu. Jednocześnie zapraszamy na kolejne transmisje w każdą niedzielę święta o godzinie 7. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem łącza jest firma Sigma, twój dostawca internetu.
2: Trendy z tobą i dla ciebie.
3: Reklama. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Reklama.
2: Trendy Radio. Twoja fala.
4: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
5: Za miesiąc albo dwa mamy znać szczegóły dotyczące wojsk USA w Polsce. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, mówi wiceminister obrony. Stanisław Wziątek nawiązał do decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. I jak dodał, realnych szans na ich stałą obecność w naszym kraju.
6: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze?

0: przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Nie chciał na przykład przyjąć puszki albo butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze stowarzyszenia Eko Unia, które przeprowadziło to badanie rynku.
1: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
0: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Arena, gdzie zmierzą się koszykarze, powstaje w samym sercu miasta. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.

dzisiaj nadal bardzo ciepło, od 23 do nawet 27 stopni, tak dużo na zachodzie Polski, ale mogą pojawić się deszczowe chmury. Deszcze przelotne, czasem intensywne na południu Polski, możliwe na przykład burze. Jutro nie powinno już padać, a nadal będzie ciepło.

0: Reclama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień, policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia. Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu, gdzie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że, cytat, solidne 50-50, czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze. Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już 500 kilometrów. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Pieniądze są przeznaczone na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom kolejorza.
2: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
3: Dzisiaj się bawimy.
4: To jest dla nas ważne. No.
5: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
1: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.

Już teraz mamy około 20 stopni, a maksymalna temperatura dzisiaj, uwaga, 29. To najnowsze prognozy na Dolnym Śląsku, aż tak upalnie. W pozostałej części kraju od 23 do 27. Dużo słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Natomiast jutro nie powinno już padać, a nadal będzie gorąco od 20 do 25.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
2: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określany jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
1: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
3: Tego typu zdarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Powód, dla którego tutaj działać trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
1: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.

0: od 20 do 23 stopni na północy Polski, w centrum 27, podobnie na wschodzie, na południu, na zachodzie nawet 29. Dużo słońca, ale synoptycy prognozują też na dzisiaj przelotne opady deszczu. Jutro już nie powinno padać, a nadal będzie bardzo ciepło.
1: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
4: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Dzień dobry w niedzielę. Mam nadzieję, że dobry poranek macie. Zaczynamy program Godzina z Samorządem. Dziś sprawdzimy, co słychać w jednej z najbardziej malowniczych, ale też wymagających dobrego zarządzania części Podkarpacia. Gościem będzie Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko. Porozmawiamy o najważniejszych inwestycjach, planach rozwoju oraz o obecnej sytuacji po tragedii w Płonnej. Za chwilkę pierwsza część programu.

0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: Dzisiaj gościem programu jest Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Takim właściwie impulsem dzisiejszej rozmowy była no niestety tragedia w Płonnej, której przypomnijmy, że zginęła 58-letnia kobieta. Wielka tragedia. Jakie kroki gmina podjęła po tym wydarzeniu?
2: My jako samorząd lokalny, jak każdy inny w Polsce, niestety mamy niedużo narzędzi jako urząd gminy czy jako wójt. Czekamy tak naprawdę na najważniejszą decyzję generalnego dyrektora ochrony środowiska. Decyzję na podstawie wniosku przez nas złożonego na odstrzał tego osobnika, który dokonał śmiertelnego ataku na panią Edytę, mieszkankę miejscowości Mokre gminy Zagórz. Otrzymaliśmy już na ten moment zgodę na płoszenie niedźwiedzi. Ona została nawet w części zrealizowana, bo zgłosił się do nas, do urzędu i do gminy Bukowsko Związek Zawodowy Wspólna Sprawa. Są to ludzie, którzy no, kochają przyrodę, ludzie, którzy też no, znają się na myśliwstwie i zaproponowali nam taką współpracę. Oni też jako związek uzyskali zgodę na płoszenie, tak jak my odrębną zgodę otrzymali, więc w ostatnie kilka dni przeprowadzili taki jak gdyby rekonesans tego siedliska niedźwiedzi w naszej gminie, tam w pobliżu miejscowości Płonna. To jedna rzecz. No i my też jakby cały czas jesteśmy w kontakcie z Regionalnym Dyrekcją Ochrony Środowiska, bo zwróciliśmy się do dyrektora o odłowienie tego osobnika, który dokonał tego ataku. Chcemy potwierdzenia na podstawie badań genetycznych, że to ten konkretny osobnik dokonał tego ataku. To takie formalne historie. Natomiast no, bardzo dużo się podziało w kontekście ostrzegania mieszkańców. Tutaj Urząd Gminy przygotował takie jakby publikacje, plakaty, mapki, instrukcje odnośnie postępowania i zwracania szczególnej ostrożności w kontekście właśnie drapieżników bytujących na terenie naszej gminy. No oczywiście poszedł też kontakt z naszej strony do zespołów szkół w gminie Bukowsko, do 3 zespołów szkół w kontekście jakby też zachowania szczególnej ostrożności, szczególnie dzieci, najmłodszych naszych mieszkańców. No bo naturalne w naszej gminie było dotychczas organizowanie wycieczek, przejażdżek rowerowych, wędrowania po naszej pięknej gminie Bukowsko, po naszych zwiedzania naszych pięknych i podziwiania naszych pięknych krajobrazów, więc tutaj zwróciliśmy na to szczególną uwagę, no żeby, no myślę, że nawet w części się powstrzymać, no, co chodzi o te wycieczki, a jeśli już, no to zwracać szczególną ostrożność i może organizować je raczej bliżej zabudowań niż gdzieś tam daleko od naszych miejscowości.
1: Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o niedźwiedzie? To jest duży problem, coraz większy według Pana?
2: Jeśli chodzi o naszą gminę, to można powiedzieć, że problem do tej pory nie był aż tak istotny w kontekście niedźwiedzi. Myśmy wiedzieli, że one bytują na naszej gminie, ale nigdy niedźwiedź nie zbliżał się do miejscowości. W tym roku, przed wypadkiem, w święta Wielkiej Nocy, niedźwiedź był widziany z miejscowości Bukowsko. Wędrował po prostu jak gdyby od miejscowości w stronę kompleksu leśnego właśnie tam w pobliżu tej niechlubnej sytuacji w Płonnej. No było to zdarzenie oczywiście 23 kwietnia, ten atak. No i 1 maja też niedźwiedź zbliżył się do zabudowy w Bukowsku, więc to są takie bardzo zaskakujące dwa zdarzenia. Dotychczas no jakby nigdy nie mające jakby w historii takiej sytuacji u nas, że niedźwiedź zbliżył się do zabudowy, tak? Także to nas no bardzo, że tak powiem, no niepokoi ta sytuacja, że niedźwiedzie jakby zbliżają się do domostw, bo nigdy tego nie było. Więc to jest jedna rzecz. No my też obserwujemy, wszyscy mieszkańcy, my jako urzędnicy też obserwujemy, co się dzieje w gminach sąsiednich, no po sąsiedzku w gminie Zagórz. No naprawdę ta sytuacja jest, każdego dnia jakieś zdarzenia się pojawiają. Wędrowania niedźwiedzi w jakichś obszarach zurbanizowanych. W piątek była ta historia w miejscowości Poraż. Znowuż mamy też w gminie Sanok, po drugiego sąsiada, w gminie wiejskiej Sanok, czyli gminie otaczającej miasto, w miejscowości Niebieszczany. też niedźwiedź się pojawił, chodził sobie po gruntach ornych przy miejscowości, przy zabudowie. Ja domniemuję, że to jest jeden z niedźwiedzi, który właśnie bytuje na tym kompleksie leśnym, powiedzmy, no dalej ta Płonna czy z boiska, bo to jest taki duży kompleks, który jakby dzieli kilka gmin. Więc no, ta sytuacja jest naprawdę niepokojąca. My też o tym dlatego mówimy, no, żeby nasi mieszkańcy zwracali szczególną ostrożność. No i czekamy na jakieś decyzje naszego państwa, bo generalny dyrektor, no już mamy, przeszło 3 tygodnie od tego zdarzenia. Wniosek jest cały czas rozpatrywany, także ten jak gdyby główny, bo no, my naprawdę uważamy, że ten jeden osobnik powinien zniknąć, powiedzmy, z przestrzeni tutaj naszych gmin. Gdzie i w jakiej formule ma się to odbyć, niech decyduje generalny dyrektor ochrony środowiska. Jeśli uznaje, że odstrzał jego jest zbyt drastycznym krokiem, to niech wymyślą inną formę jego zabrania z naszych terenów, bo naprawdę mieszkańcy się cały czas boją, że ten niedźwiedź następną osobę zaatakuje i stanie się taka kolejna ogromna tragedia.
1: Jeżeli chodzi o działania, ostatnio był pan uczestnikiem Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i też Leśnictwa. Jakie wnioski można wysunąć po tym spotkaniu?
2: No, wniosek jest taki, że w polskim parlamencie część posłów, część parlamentarzystów w zasadzie nie zauważa problemu. Wysuwa takie wnioski, że to człowiek jest winny temu, że no jakby niedźwiedzie spotykają się z ludźmi na naszym terenie, tutaj na południu Podkarpacia. Wręcz obwiniają człowieka, który miałby rzekomo zurbanizować naturalne tereny niedźwiedzi. To po pierwsze. No po drugie, co jest w ogóle nieporozumieniem w kontekście gminy Bukowsko, że mieszkańcy kompostują odpady, że śmieci niezabezpieczone przetrzymują. W gminie Bukowsko nie było jednego do tej pory i niech tak pozostanie w przypadku, że niedźwiedź grzebał w odpadach, czy niedźwiedź grzebał w kompostowniku. W kontekście kompostowników to w moim przekonaniu jest to no jakby nieporozumienie, bo ustawa o utrzymaniu czystości w gminach, jakby obostrzenia Unii Europejskiej nakazują każdemu obywatelowi w Polsce posiadanie kompostownika i osiąganie recyklingu tak zwanego w kontekście gospodarki odpadami, więc no jak można nie kompostować, jak z drugiej strony przepisy odpadowe nakazują mieszkańcom naszego kraju, obywatelom naszego kraju mieć te kompostowniki, co pomaga samorządom osiągać te poziomy odzysku, prawda? Więc no jakby wiele tych argumentów było dla mnie i dla moich kolegów szokujące, niekiedy nawet porażające, te stanowiska prezentowane. No też bardzo takie słabe było to, że Ministerstwo Środowiska jednymi danymi liczbowymi, co chodzi o populację niedźwiedzia, prezentowało, a wiceminister rolnictwa, który był, no miał zgoła inne dane i tu jakby no widać, że w ogóle no, brak jakiejś takiej spójnej polityki państwa. Widać tam też w koalicji rządzącej spór o to tak naprawdę politykę ochrony środowiska i zarządzania tą populacją drapieżników. Więc my stoimy na stanowisku, że bezwzględnie muszą być zmienione regulacje dotyczące takich sytuacji, a przede wszystkim interwencja organów państwa w przypadku takich ataków śmiertelnych powinna być natychmiastowa, a nie taka, jak jest dzisiaj.
1: Jakie jeszcze rozwiązania systemowe według pana odniosłyby skutek, jeżeli chodzi o kwestię niedźwiedzi?
2: No, ja uważam, że przede wszystkim natychmiast powinna być rozpoczęta diagnoza populacji niedźwiedzia w kontekście jego liczby i zbadania genetyki. To po pierwsze, ale to nie za rok, nie za dwa, nie za trzy, tak jak mówi generalny dyrektor ochrony środowiska, że oni w ramach jakiegoś tam projektu za 3 lata zaczną weryfikację populacji, tylko to już teraz natychmiast. Druga sprawa, uważam, że większe kompetencje powinien mieć regionalny dyrektor ochrony środowiska w powiązaniu z samorządem lokalnym w takich ekstremalnych przypadkach. Bo my ze swoimi mieszkańcami naprawdę mamy bardzo precyzyjną wiedzę, co bytuje na naszych gminach. Nasi leśnicy, nasi myśliwi, nasi nawet zwykli mieszkańcy, bytując na swoich nieruchomościach, naprawdę mają bardzo duże zorientowanie. No, mamy też jeszcze oczywiście zakłady usług leśnych, ludzi, którzy na co dzień pracują w lesie. Oni doskonale wiedzą, bo spotykają na co dzień te groźne drapieżniki, jak się okazuje. Bardzo często to większość, jeszcze jedna rzecz ważna, większość tych drapieżników nie jest jakby socjalizowana z człowiekiem i jakby unika. Natomiast no, tutaj ta interwencyjność państwa i te zmiany, jakby właśnie te, żeby regionalny dyrektor wraz z lokalnym samorządem miał kompetencje, dotyczą tylko tych problemowych osobników. I tu to też ważne podkreślenie, że samorządowcy i myśliwi lokalni nie jesteśmy jakby za tym, żeby w jakiś sposób zorganizowany, nie wiem, ustalić sobie liczbę, że chcemy ostrzelić 200 niedźwiedzi. Nikt w tą stronę nie idzie z nas, samorządowców. My uważamy, że te wszystkie konfliktowe niedźwiedzie, ich jest pewnie kilkanaście, może 20, może 25, no z nimi powinno być zrobiony porządek. Albo je gdzieś przenieść, nie wiem, do jakiegoś rezerwatu, czy jakiegoś miejsca, które zabezpieczy je w określonej przestrzeni, albo po prostu no, postanowić i jakby odstrzelić, zredukować o te sztuki, bo to jakby, jeśli dzisiaj samica chodzi po miejscowościach i ona co roku czy co dwa lata ma młode i te młode są coraz bardziej przyzwyczajane do człowieka, do zabudowań, no to będzie generować kolejne problemy. Ja też poddałem taki temat regulacji, która uważam powinna być wprowadzona na wzór modelu skandynawskiego, regulowanie kastrowaniem, czy to samców, czy jakimiś zabiegami w kontekście samic niedźwiedzia. No bo mówi się też, wiele osób podnosi, że jest zwiększona populacja, no i ona się rozwija w sposób niekontrolowany, no więc może w tą stronę pójdźmy, że ileś tam osobników rocznie będzie po prostu jakoś hormonalnie po prostu uregulowanych i to też nie będzie trzeba wtedy, nie wiem, tej redukcji robić przez odstrzał, tylko one naturalnie po prostu, tak jak wiadomo, w świecie żywych ludzi część będzie chorować, umierać, część w ramach jakichś walk, drapieżniki, wiadomo, te młode przez samce są zabijane bardzo często, więc tu taka praktyka pozwoliłaby na pewno no, tą populację w jakiś tam sposób trzymać w ryzach, bo tutaj no, widzimy gołym okiem, że no, nikt nie wie, nikt w zasadzie nie zarządza tą populacją, no bo jeśli Ministerstwo Środowiska mówi, że jest w granicach 100, a minister rolnictwa mówi między 350-400, no to gołym okiem widać, że no nasze państwo w ogóle no nie ma zorientowania w kontekście tej populacji. No to, co powiedziałem, policzyć, zidentyfikować. Tutaj jeszcze oczywiście też powinna powstać procedura, co chodzi o regulacje, jak gdyby. Ale to nie politycy, nie ekolodzy, biolodzy, bo mamy takich mnóstwo wspaniałych specjalistów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, czy z Uniwersytetu Przyrodniczego z Krakowa, którzy mogliby w swoich jakby wypowiedziach i analizach określić wielkość siedliska danego, jaka jest dla danej liczby niedźwiedzi, żeby nie powodować tych wszystkich problemów, które są na dzisiaj, bo mówi się, no, że one idą za pokarmem. No a dlaczego idą za pokarmem? Zapewne dlatego, bo nie ma tego pokarmu w ich siedlisku naturalnym, tak? Więc tutaj jest tych kilka rozwiązań do wprowadzenia i w moim przekonaniu to nie są trudne ani kosztogenerujące te rozwiązania. No tutaj na dzisiaj jakby już jest w toku budowa tej grupy interwencyjnej, natomiast wiem skądinąd, że są problemy. Pani minister powiedziała, że na dzisiaj mają 4 czy 5 osób chętnych. Koszty tam powstające też są olbrzymie. No, wiecie państwo, jedna obroża telemetryczna to jest kilkanaście tysięcy złotych kosztu, tak? Więc to i mało tego, ta obroża najczęściej w granicach pół roku jej jakby żywot, bo to dzikie zwierzę, ono gdzieś tam się obciera, drapie i bardzo często się te obroże uszkadzają. No cała ta procedura odłowu, nakładania tych obroży, no to wiemy, to nie jest prosta sprawa, no to nie ma tych specjalistów i chętnych do tej w ogóle kontaktu z niedźwiedziem, więc to wymaga naprawdę konkretnego zaangażowania, ale ja też nie uważam, że to jest jakoś bardzo trudne, tylko mówię, no z punktu widzenia Warszawy to jest takie bardzo odległe i takie, nie wiem, może trudne dla nich, natomiast jeśli my byśmy mieli kompetencje jako samorządowcy, na pewno by tą sprawę bardzo szybko rozwiązał.
1: Jeżeli chodzi właśnie o kwestię tych zakładanych obróż, czy ten monitoring, który w planach jest, przyniesie efekty według pana?
2: Powiem tak, te obroże dla mnie są powiedzmy akceptowalne na chwilę, natomiast one w kontekście całości populacji niedźwiedzia w Polsce nic nie wniosą, bo skoro minister rolnictwa mówi, że mamy w granicach 350 do 400 niedźwiedzi, no to ja nie uważam, że będzie wstać organy ochrony środowiska do zmonitorowania wszystkich niedźwiedzi, to po pierwsze, a w kontekście bezpieczeństwa mieszkańców poszczególnych gmin te obroże nic nie wniosą, bo jakby będziemy wiedzieć, że dany niedźwiedź będzie gdzieś chodził, tak? No ale co ta obroża nam da? No to tylko wiedzę, że to ten konkretny zaatakował człowieka, czy ten konkretny chodził po gminie Bukowsko, czy gminie Zagórz, czy coś. Kto jakby i co z tym niedźwiedziem zrobi? Mamy przykład z gminy Solina, gdzie niedźwiedzie są zaobrożowane. Pan Otawski, generalny dyrektor ochrony środowiska, powiedział, że oni mają wiedzę, bo jest niedźwiedź w gminie Solina, który ma obroże, i oni wiedzą, że ten jeden niedźwiedź robi 40% szkód konfliktowych w gminie Solina. I oni o tym wiedzą. No i skoro to wiedzą, czy korzystają z tej wiedzy? Teraz pytanie retoryczne. I co będzie w przypadku tych 18 obroży, które teraz założą? Co to wniesie do sprawy? Co to wniesie dla bezpieczeństwa moich mieszkańców, mieszkańców moich kolegów? I co to wniesie dla mnie, do realizacji, czy też nie, artykułu 6 ustawy o bezpieczeństwie ludności? Co to wniesie? Nic.
1: Temat niedźwiedzi jest oczywiście bardzo ważny. Będziemy się też przyglądać, jak będzie się rozwijała sytuacja. Teraz zapraszam na przerwę do rozmowy z naszym gościem. Wrócimy za chwileczkę.
0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.

0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: I druga część programu Godzina z samorządem. Marek Bańkowski, gościem programu. Przypomnę, tę część poświęcimy inwestycjom. Zaczniemy od tych drogowych. Jakie obecnie są w planach lub w realizacji ze środków gminnych i z Funduszu Rozwoju Dróg?
2: Gmina Bukowsko w roku ubiegłym w okresie wakacyjnym złożyła wniosek w naborze, o którym pani wspomniała, czyli Funduszu Rozwoju Dróg. No niestety wniosek gminy Bukowsko znalazł się na liście rezerwowej. No niestety, bo liczyliśmy, że jednak będziemy na tej podstawowej liście, natomiast patrząc na ilości środków, no to ileś tam gmin po prostu, tych, które miały, powiedzmy, punkty większe, bo pewnie drogi bardziej, że tak powiem, były kompatybilne z punktacją tego naboru, otrzymały dofinansowanie. Myśmy, mówiąc uczciwie, czekali, że no, wydarzą się przetargi w gminach, tych, które dostały dofinansowania, i będą oszczędności. Te nasze przypuszczenia legły w gruzach, jak rozpoczął się konflikt w Iranie, bo wiemy, co się stało z cenami ropy naftowej, więc pewnie te oszczędności w tym roku nie wystąpią i ten wniosek nam niestety nie przejdzie, nie znajdzie się na tej liście do dofinansowania. Natomiast my co roku dzięki no tutaj pracy, bardzo dobrej pracy radnych, tej współpracy rady między sobą, jak i z urzędem, bo tutaj no naprawdę muszę pochwalić radnych gminy Bukowsko, że od wielu lat udaje nam się wiele projektów wspólnie, za wspólną zgodą realizować. Rada gminy zabezpieczyła w budżecie gminy określone środki. My w tej chwili mamy ogłoszony przetarg na remonty częściowe dróg, w zasadzie w większości miejscowości. Kosztorys do przetargu, czyli kosztorys, który znalazł się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opiewa na kwotę 1 700 000 zł, czyli to jest olbrzymia kwota, którą Rada Gminy Bukowsko zabezpieczyła. No i zobaczymy, jaki będzie oczywiście efekt tego przetargu. Liczymy na walkę wykonawców, liczymy na to, że te wartości kosztorysowe spadną, no bo to no jakby zawsze trzeba patrzeć na ten budżet i tak roztropnie wydatkować, żeby później było na inne też inwestycje, które w gminie Bukowsko też toczą się albo będą się toczyły. Więc no tyle na dziś, co chodzi o drogi, aczkolwiek no, wie pani, no, gdzieś tam jest to marzenie, że jednak te oszczędności u pani wojewody powstaną i ta nasza droga, to droga łącząca miejscowość Nadolany i Nowotaniec, znajdzie dofinansowanie, bo tam też jest taki bardzo ważny most w tym projekcie do wyremontowania. No tutaj wartość tej inwestycji, jednej tej drogi, to jest przeszło 2 miliony złotych. No to taki duży wydatek, którego z budżetu gminy no na pewno nie jesteśmy w stanie pokonać.
1: To od kwestii drogowych przejdźmy do kwestii wodno-kanalizacyjnych. Jakie inwestycje związane z tą sferą planowane są w najbliższym czasie? Jakie są obecnie realizowane?
2: No w kontekście gospodarki kanalizacyjnej, kanalizacji sanitarnej, ostatnimi czasy w gminie Bukowsko no dużo się dzieje. Przede wszystkim no takie historyczne wydarzenie w tym roku miało miejsce. Otóż zaczęliśmy zrzucać ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków w Sanoku. Bardzo dobra współpraca z gminą wiejską Sanok, z miastem królewskim Sanok pozwoliła, i te porozumienia podpisane, pozwoliła nam wybudować magistrale kanalizacyjne, wpiąć się do sieci kanalizacji sanitarnej w gminie wiejskiej, jakby to wszystko uruchomić. Dzisiaj już ścieki są transportowane magistralami z miejscowości Dudyńce i dużej części miejscowości Nadolany. Także to już jakby się zadziało. Jesteśmy z tego no niezmiernie dumni, bo to też takie technicznie dosyć istotne wydarzenie, ale też taka bardzo oczekiwana rzecz w gminie Bukowsko przez mieszkańców, bo długie lata no ten temat był gdzieś z boku, jeśli chodzi o priorytety samorządu gminy Bukowsko. No przez te ostatnie lata myśmy bardzo dużo pracowali, co chodzi o dokumentację, pozyskiwanie środków i jakby no mamy tego naoczne efekty. Miejscowość Dudyńce to projekt Interreg Polska-Ukraina Next, projekt dofinansowany przez właśnie Unii Europejską dla gminy Bukowsko, ale i dla gminy Rudki na Ukrainie. Wybudowaliśmy kanalizację w miejscowości Dudyńce i w miejscowości Rudki. Na Dolany natomiast to finansowanie z dwóch źródeł, to Polski Ład, inwestycje strategiczne, uzyskane jeszcze 3 czy 4 lata temu, ale też na Dolanach udało nam się już w tej kadencji samorządu uzyskać dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, którego dysponentem był Urząd Marszałkowski, Podkarpacki Urząd Marszałkowski. Także to jest kanalizacja. No my w tej chwili też, jeśli chodzi o kanalizację, budowa. Jeśli chodzi o dalsze kroki, to projektujemy kanalizację sanitarną w miejscowości Nowotaniec i miejscowość Wolica. No i w tym roku jeszcze chcemy nieduży odcinek magistrali kanalizacyjnej wybudować w miejscowości Pobiedno, bo to się łączy znowu z drugą częścią gminy. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę wodną, to poprzednia kadencja była bardzo obfita w tej inwestycji. My dzisiaj korzystamy z wody też z Sanoka, też mamy tą współpracę w kontekście wodociągów. Kilka miejscowości, 4 miejscowości zwodociągowaliśmy wodą z miasta Sanoka. W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania magistrali wodociągowej do centrum miejscowości Bukowsko z zasileniem szkoły, zespołu szkół w Bukowsku, żłobka tego nowego obiektu przedszkola i Urzędu Gminy, Domu Kultury, Ośrodka Zdrowia, czyli tego ścisłego centrum Bukowska w tą wodę. Raz, że tutaj mamy kwestie przeciwpożarowe, ale też i taki rezerwuar wody, bo no, gmina Bukowska swoje rezerwuary wody ma dosyć takie niestabilne. Przy okresach suszy no, pojawia się problem z dostępem wody dla mieszkańców. Także no, dużo się dzieje, ale jeszcze bardzo dużo przed nami. Te projekty, które wszystkie opracowujemy z nadzieją na dofinansowania kolejne, które myślę, że urząd, jeśli będą tylko dostępne, to zdobędzie.
1: Dopytam, o jakie dofinansowania obecnie stara się gmina?
2: W tej chwili no, pracujemy nad projektami Interreg. Bardzo nam się spodobała współpraca międzynarodowa już od początku poprzedniej kadencji. Bardzo nas to zainteresowało. W tej chwili mamy złożone 2 wnioski z programu Interreg Polska-Ukraina Next tutaj z zakresu zdrowia publicznego. Czekamy na rozstrzygnięcie. Mamy złożony też wniosek z zakresu turystyki z programu Interreg Polska-Słowacja, kolejny, bo już kilka żeśmy zrealizowali. No w tej chwili jesteśmy na etapie też opracowania projektu też polsko-ukraińskiego, znowu z zakresu ochrony środowiska. Także to są te międzynarodowe historie. Natomiast no, bardzo ważnym takim projektem dla nas jest kwestia turystyki i projekty z tym związane. Już w maju będziemy chcieli ogłosić przetarg na budowę wieży turystycznej na naszym szczycie na górze Tokarnia. To jest projekt realizowany wraz z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj mamy już na to środki, natomiast teraz te procedury zamówień publicznych. Natomiast w powiązaniu z wieżą i tym czerwonym naszym wspaniałym szlakiem beskidzkim czerwonym zaaplikowaliśmy o budowę ścieżek rowerowych, które na 3 gminach Besko, Zarszyn i Bukowsko te ścieżki miałyby się połączyć właśnie z czerwonym szlakiem. Turyści mogliby dojechać do czerwonego szlaku i później na ten szczyt Tokarni zobaczyć naszą wieżę widokową, jakby te całe pasmo piękne Pogórza Bukowskiego poglądać, czy to z wieży, czy po prostu z tego szlaku. Więc o to jakby walczymy. Tam już te procedury oceny wniosków są w toku, mocno zaawansowane. Mamy też wraz z 4 gminami złożony wniosek też do Urzędu Marszałkowskiego na działania kulturalne, remonty obiektów. Te 2 zadania, te obiekty kulturalne, ścieżki rowerowe, to jest jak gdyby wynik długiej pracy 4 gmin nad opracowaniem strategii ponadlokalnej. bo to był jak gdyby wymagana taka procedura, ale też wypracowanie takiej wspólnej jak gdyby polityki i wspólnych działań, współpracy gmin. Gmina Bukowsko jest liderem tego porozumienia, tej strategii ponadlokalnej. W tej strategii jest gmina Zarszyn, Besko, Jaśliska i Bukowsko i te dwa wnioski w ślad za tą strategią zostały do Urzędu Marszałkowskiego złożone. No, no jest jak gdyby to bardzo oczekiwane te projekty, jest olbrzymie oczekiwanie wśród samorządów, no bo to są też olbrzymie środki do pozyskania. Oba te wnioski opiewają 15 milionów złotych każdy. No i to też jest tak naprawdę ostatnia dla samorządów tak duża okazja do pozyskania środków europejskich w tej perspektywie z tego Funduszu Spójności, tak? Także no oczywiście idąc dalej, jest dużo pomniejszych projektów, które gmina cały czas poszukuje i jakby realizuje, czy to w Urzędzie Marszałkowskim, czy w Ministerstwie Kultury, czy w innych instytucjach, które jakby organizują konkursy grantów dla samorządów lokalnych. Mój zespół w Urzędzie Gminy w Bukowsku jest naprawdę bardzo aktywny i wszystkie możliwe środki, jakie są na rynku, tak to powiem, jako były przedsiębiorca, możliwe do pozyskania, to my się staramy. No oczywiście też ważnym dzisiaj dla wszystkich samorządów jest ta ustawa o obronie cywilnej, ochronie ludności. Myśmy w tym roku też pozyskali środki na remont magazynów do przetrzymywania wyposażenia w tym kontekście. Tutaj jest zadanie prawie na 1 000 000 zł, także też już jesteśmy w trakcie procedury zamówień publicznych, także naprawdę bardzo dużo się dzieje, dużo nas to czasu i energii kosztuje, ale to jakby jest dla nas też swoiste paliwo do kolejnych pomysłów, kolejnego działania.
1: Dopytam o te projekty skierowane tak społecznie, czyli dla starszych ludzi, młodzieży, dla młodszych. Jakie są realizowane, jakie mają do dyspozycji mieszkańcy?
2: No tutaj jakby od wielu lat w gminie Bukowsko zmieniła się ta polityka, czy też realizacja polityki społecznej. Tutaj dzięki takiemu impulsowi obecnemu starosty Roberta Pieszczocha podjąłem decyzję, żeby wejść w taki projekt pilotażowy i zamienić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na Centrum Usług Społecznych. I dzięki jakby temu dofinansowaniu, temu pilotażowi, no, zaszły duże zmiany. Ten Ośrodek Pomocy Społecznej, dzisiaj Centrum Usług Społecznych, otworzył się do mieszkańców. Nasi pracownicy no, realizują nowe jak gdyby zadania. No, mamy oczywiście też politykę senioralną bardzo rozbudowaną. Mamy klub Senior Plus, który też już od wielu lat działa z powodzeniem. Nasi seniorzy no, są, powiem uczciwie, wspaniali. Jakby uczestniczą w życiu gminy za każdym razem bardzo aktywnie, nawet współtworząc nawet program wielu wydarzeń kulturalnych. Ale też mamy takie usługi, które są nieoczywiste. Otóż w gminie funkcjonuje taki punkt informacyjno-konsultacyjny. Tam przyjmują specjaliści. Nasi mieszkańcy mogą korzystać czy to z logopedy, czy z poradnictwa psychologów. Jakieś problemy, gdy się pojawiają w rodzinach, to tutaj jest takie otwarcie specjalistów, którzy no jakby w związku z tym projektem świadczą usługi. A no mamy też wypożyczalnię sprzętu dla niepełnosprawnych w gminie Bukowsko. No i też jakby zaintonowaliśmy jako gmina Bukowsko realizację tych projektów rządowych różnych, tak? Opieka wytchnieniowa, pomoc sąsiedzka, tych różnych operatorów, Ministerstwo Polityki Społecznej. Dzisiaj dużo tych konkursów i my z tego wszystkiego jakby korzystamy. Mamy też otwarte świetlice takie socjoterapeutyczne dla najmłodszych. Tam mamy te różne działania dla najmłodszych, którzy chcą, czy rodzice chcą, czy po prostu też jest to w okresach tych jesienno-zimowych. Forma też spędzania takiego dobrego spędzania czasu, nie jakby korzystania tylko z tych urządzeń elektronicznych, ale jakiegoś takiego, czy to manualnego, czy bieżąca, nawet prozaiczna pomoc w odrabianiu lekcji, czy w ogóle zapytaniu się, co u ciebie w szkole, że tak powiem, słychać. Także naprawdę sporo się dzieje. Ja się też bardzo cieszę, że tutaj no, nasi mieszkańcy mają tak bogatą ofertę.
1: Na tematach społecznych zakończymy dzisiejszą rozmowę. Marek Wańkowski, wójt gminy Bukowsko, był gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko twojego powiatu, twojego miasta, twojej gminy.
1: To była ciekawa godzina z samorządem, o planach, sukcesach i wyzwaniach stojących przed gminą Bukowsko. Rozmawialiśmy dzisiaj z gospodarzem. Moim państwa gościem był wójt Marek Bańkowski. Dziękuję za uwagę i wspólnie spędzony czas. Za chwilę Gosia Mikoś z wiadomościami lokalnymi i sporą dawką dobrej muzyki. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ewa Pajor największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
2: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie.
1: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 mln zł na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
3: 2 nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdalinet, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, no a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
4: Z Francisem super mi się pracuje.
3: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dżokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
5: Grand Slams have been...
3: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować. W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
1: Mecz Magdalinet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.
6: Reklama. Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama.
0: Trendy Radio.

0: Jak niedziela, to oczywiście czas na wielkie świętowanie. Sprawdzam listę dzisiejszych solenizantów i muszę przyznać, że jest naprawdę długa. Jeśli macie w swoim otoczeniu Joannę, Zuzannę, Milenę, Jana czy Marię, to najwyższy czas wysłać im ciepłą wiadomość. Życzenia lecą też do Dawida, Franciszka, Dagmary, Ludwika, Wincentego, Vanessy, Amalii, Tomiry oraz Oriona. Wszystkiego co najlepsze, samych uśmiechów i pięknego dnia od całej ekipy Trendy Radia, a dla Was wszystkich na dobry początek tych imieninowych szaleństw leci kolejny świetny numer na ten dzisiejszy dzień.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Mamy dzisiaj wyjątkową niedzielę, bo w kalendarzu królują zielone świątki. Warto pamiętać, że to przede wszystkim bardzo ważne święto katolickie, czyli pierwszy dzień zesłania Ducha Świętego. Przypada ono zawsze równo 49 dni po Wielkanocy i co ciekawe, formalnie jest ujęte w ustawie o dniach wolnych od pracy. Ponieważ jednak zawsze wypada w niedzielę, nie daje nam dodatkowego dnia wolnego w tygodniu. Mimo to ta wyjątkowa niedziela to idealny czas na refleksję, spotkania z bliskimi i złapanie oddechu. A o najlepszą atmosferę w Waszych domach, samochodach dbamy my. Wracamy do grania w Trendy Radio.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: A teraz czas na coś, co postawi Was na nogi. Niezależnie od tego, czy jeszcze leniwie pijecie kawę, czy już planujecie niedzielny spacer, przed nami absolutny sztos klubowy ostatnich miesięcy, duet Gordo i Rainer Zonwelt w kawałku Loco Loco. Co ciekawe, ta współpraca powstała zupełnie przez przypadek. Gordo zaczął grać ten numer w swoich setach jako kompletnie nieznane demo od anonimowego twórcy. Publiczność oszalała, a artysta dopiero po czasie zorientował się, że autorem pierwotnej wersji był właśnie Rainer Zonwelt. Szybko połączyli siły i stworzyli mega hit. Słuchamy, oto Loco Loco.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Orieśnik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
2: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
1: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówi o prowokacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa. Zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Orieśnik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Orieśnik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10 mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali trzeci mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
3: Zaglądamy do naszego regionu, a ten słoneczny, pogodny, gorące 26 kresek w cieniu. Dzisiejszego dnia będzie nam towarzyszyć, do tego wysokie ciśnienie atmosferyczne 1025 hektopaskali, zachmurzenie zaledwie na poziomie 20-30%, wiatr z kierunku północnego, który wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Zaglądam również dzisiaj nad Solinę, no bo tam też to jest miejsce, gdzie znajdziemy trochę wytchnienia, bo temperatura nieco niższa, ale powyżej 21-22 stopni. Również nad Soliną można się dzisiaj powygrzewać, poodpoczywać. Trendy Radio z Wami spędza ten weekendowy dzień.
4: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Zawsze trendy, hity. Trendy.

naszą służbę, odwagę i profesjonalizm. Przesyłamy masę dobrej energii z anteny Trendy Radia, a dla wszystkich naszych słuchaczy mamy teraz kolejną porcję świetnych brzmień. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Zapraszamy!
1: Trendy Radio, zawsze wspieramy niesamowite inicjatywy, a dzisiaj w naszym regionie dzieje się coś absolutnie wyjątkowego. W Jedliczu startuje kolejna nocna jazda ratowników. Niesamowite, charytatywne wydarzenie, z którego cały dochód zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację małej Hani. Dziewczynka wygrała już walkę z białaczką, a teraz potrzebuje naszego wsparcia w walce z powikłaniami. Organizatorzy przygotowali masę atrakcji, które ruszają już od 13 od zjazdu służb mundurowych. Czekają na Was strefy gastro, atrakcje dla dzieciaków, loteria, skoki spadochronowe, pokazy ratownictwa oraz koncerty Rymanowskiej Orkiestry Dętej i zespołu Aorta. Będzie też bicie rekordu w strażackiej Belgijce i piękne, żywe serce dla Hani. Warto tam dzisiaj być, pomóc i spędzić super czas. A my wracamy do muzyki.

0: Trendy Radio, zaglądamy do naszego regionu jak w każdym weekendowym programie, trochę po nim podróżujemy, więc teraz przenosimy się do Bieszczadzkiego Domu Kultury, który zachęca dzieci i młodzież do udziału w projekcie Wehikuł Czasu. Każda chwila kiedyś staje się historią. Projekt polega na przygotowaniu prac w formacie A5 w formie listu do przyszłości, rysunku w formie szkicu lub kolorowanki bez naklejanych elementów, zdjęcia grupowego, szkolnego lub indywidualnego z rodziną. Mówi Katarzyna Dudzińska, dyrektor Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku.
1: Każdy może przygotować list do przyszłości, rysunek albo rodzinne zdjęcie, które trafi do specjalnie przygotowanej przez nas kapsuły czasu. Finał projektu odbędzie się 31 maja podczas rodzinnego pikniku na leskich bulwarach, gdzie czekać będą atrakcje dla dzieci, animacje, koncerty i mnóstwo dobrej zabawy. Przed zakończeniem wydarzenia, czyli piano party, uroczyście odczytamy list do przyszłych pokoleń i symbolicznie zakopiemy kapsułę czasu. Zostanie ona otwarta dopiero w 2036 roku. Świat zmienia się dziś tak szybko, że za 10 lat powrót do tych wspomnień może być naprawdę niezwykłym przeżyciem.
0: Pracę należy podpisać i dostarczyć do 27 maja do sekretariatu Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku. Warto się pośpieszyć, zostało już niewiele czasu.

0: 100%. Jak tak, to Allegro.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Reklama.

Niedzielne popołudnie rozkręca się w najlepsze. Słońce pięknie świeci, a my nie zwalniamy tempa. Czas na chwilę muzycznego relaksu i wyjątkowy polski głos na naszej antenie. Przed Wami Daria Negra i jej niezwykle klimatyczny utwór pod tytułem Czy zatańczysz? No, wypadałoby powiedzieć usiądźcie wygodnie, no ale ja proponuję zatańczcie razem z nami, razem z Darią Negrą. Zróbcie radio głośniej i dajcie się porwać tym niezwykłym dźwiękom.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: A teraz w Trend Radio o tym, że rozbudowa DK73 Pilzno-Brzostek coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała ogłoszenie o przetargu na modernizację ponad 9-kilometrowego fragmentu. Wykonawca wyłoniony w przetargu zrealizuje zadanie w systemie projektuj i buduj. Cały proces inwestycyjny potrwa 39 miesięcy, a o szczegółach Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
2: Inwestycje zrealizujemy w istniejącym śladzie drogi krajowej. Odcinek DK73 dostosujemy do parametrów drogi klasy GP, czyli głównej ruchu przyspieszonego, i wzmocnimy nawierzchnię do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. W ramach zadania przebudujemy 10 skrzyżowań, 3 obiekty mostowe i 21 przepustów. Powstanie ponad 13 km ciągów pieszo-rowerowych i 17 zatok autobusowych. Plan rozbudowy odcinka DK73 między Pilznem a Brzostkiem dostosowaliśmy do lokalnych uwarunkowań. Na odcinkach o zwartej zabudowie, gdzie nie dało się zaprojektować dodatkowych jezdni bez kosztownych i uciążliwych wyburzeń, zaplanowaliśmy pas wielofunkcyjny. Umożliwi on bezkolizyjne skręcanie w lewo oraz poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu.
1: Droga krajowa nr 73 odgrywa strategiczną rolę w układzie komunikacyjnym kraju, prowadząc ruch w osi północ-południe. Na Podkarpaciu stanowi jeden z najważniejszych szlaków transportowych, łącząc autostradę A4 z Pilznem i Jasłem, a następnie poprzez drogi krajowe nr 28 i 84 z Krosnem, Sanokiem, Ustrzykami Dolnymi oraz przejściem granicznym z Ukrainą w Krościenku.

0: Trendy Radio, teraz dobra informacja. Łatwogang zebrał brakujące 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego z gminy Lesko, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duszena. Dystrofia mięśniowa Duszena to rzadka wada genetyczna prowadząca do nieodwracalnego zaniku mięśni. Większość chorych traci zdolność chodzenia około 12 roku życia. Terapia genowa w USA mogąca zatrzymać rozwój choroby kosztuje łącznie około 15 milionów złotych. Przed startem rajdu brakowało 12 milionów. Pomysł na akcję zrodził się spontanicznie po otrzymaniu wiadomości e-mail o historii Maxa. Łatwogang postanowił przejechać rowerem z Zakopanego do Gdańska. Start nastąpił w piątek po godzinie 16. Cel został osiągnięty dziś około godziny 9 podczas postoju w Toruniu. Zbiórka trwa jednak nadal. Kolejne 3,5 miliona złotych zbierane jest teraz na leczenie innego chłopca, Adasia.
1: Trend Radio. Przepis na dobry dzień.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta. To nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
2: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
1: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia. Zginął napastnik, a jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wangsmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
3: Dzisiaj pogodnie, słonecznie, no sama przyjemność z pogody dzisiejszego dnia, można się nią napawać, jest niemalże upalnie. Dzisiaj 26 kresek w cieniu, na barometrach 1023 hektopaskale, biometr dzisiejszego dnia jest korzystny, wieje tylko delikatny wiatr, którego średnia prędkość oscyluje w granicach 15 km na godzinę, a wieje z kierunku północnego, zachmurzenie jest małe, w granicach 20%. Dzisiejszego dnia wszystko na plus w pogodzie, również najbliższy wieczór ciepły z temperaturami na poziomie 14 stopni.
4: Reklama.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.
1: Doskonale wiemy, że niedziela to czas wycieczek, grilla, no i spotkań ze znajomymi. Pamiętajcie, że Trendy Radio możecie mieć zawsze przy sobie, nawet jeśli odchodzicie od tradycyjnego odbiornika. Wpadajcie na naszą stronę internetową trendyradio.pl, gdzie czeka na Was wygodny player, a najlepiej pobierzcie naszą darmową aplikację mobilną na swoje smartfony. Dzięki temu najlepsza muzyka i najświeższe informacje z regionu będą z Wami w kieszeni, gdziekolwiek jesteście.

0: Zaglądamy w Trendy Radio teraz do gminy Sanok, która planuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budynkami pompowni wody w miejscowości Pakoszówka. Nowa sieć ma docelowo rozszerzyć ten system na pozostałych mieszkańców. Będzie to pierwszy etap tej inwestycji. O szczegółach Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
1: Jest to miejscowość, w której na dzień dzisiejszy nie ma w ogóle sieci i ludzie mają tam problem z wodą. Będzie to bodajże 17 albo 18 miejscowość na te 32, w których budujemy wodociąg. Zaplanowana też jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Trepcza. Dużo mniejsze zadanie, ale też jest taka potrzeba. Trwają prace projektowe w kilku miejscowościach. To też jest istotne, żeby być tutaj projektowo gotowym i podpisane są umowy w zasadzie na projekty wodociągu w miejscowości Niebieszczany, Jędruszkowce, Markowce, Srogów Dolny.
0: Koszt inwestycji w Pakoszówce to 2 miliony złotych.

0: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
1: Mamy quady dla każdego.
0: Zapraszamy. Reklama.

0: Alfa FM.
1: Ależ mamy piękny weekend. Mam nadzieję, że korzystacie z każdej wolnej minuty tej niedzieli. A czy wiedzieliście, że dzisiaj obchodzimy Dzień Braci? Jeśli macie brata młodszego, starszego, a nawet takiego przyszywanego, z którym konie kraść, koniecznie do niego zadzwońcie albo przybijcie piątkę. Braterska więź to w końcu coś wyjątkowego. Zbijamy wirtualną pionę ze wszystkimi braćmi po fachu i braćmi przed odbiornikami. I lecimy dalej z najlepszymi hitami w Trendy Radio.

Mamy dzisiaj dla Was kolejną fantastyczną propozycję na dzisiejsze popołudnie, szczególnie jeśli lubicie wyjątkowe muzyczne uniesienia. Centrum Kultury w Ryglicach oraz lokalne duszpasterstwo młodzieży zapraszają na plac przy kościele parafialnym w Ryglicach. Odbędzie się tam koncert finałowy 24. konkursu piosenki religijnej pod hasłem Chrześcijaninem być. To doskonała okazja, by na żywo usłyszeć niezwykle utalentowanych laureatów, którzy zostali wyłonieni podczas wcześniejszych przesłuchań konkursowych. Jeśli chcecie spędzić ten czas w pięknej, klimatycznej atmosferze, koniecznie wybierzcie się do Ryglic pod koniec popołudnia. O 16.30 startuje impreza, a na naszej antenie piękna muzyka gra dla Was przez cały czas, więc warto też słuchać trendy radia.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Zaglądamy do gminy Jasło, która realizuje projekt pod nazwą Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej. Projekt ma na celu likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej. Zadanie obejmuje przebudowę domów ludowych w Warzycach i Bierówce, a także przebudowę budynku Urzędu Gminy Jasło. O szczegółach Ewa Majewska, zastępca wójta gminy Jasło.
2: Ten zakres prac dotyczy budowy windy w budynku Urzędu Gminy i przebudowy parkingu ułożenia kostki brukowej. Zakłada również remont toalet na czwartym piętrze. Temat również bardzo potrzebny i oczekiwany w kontekście chociażby nawet dostępności osób niepełnosprawnych do naszego budynku.
1: Wartość projektu to ponad 1,5 miliona złotych, w tym 1 milion pochodzi z dofinansowania.
0: Trendy Radio 101,9 i 95 i 2 FM. The past is gone.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
2: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
1: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
2: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
1: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, 2. eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
3: Dzisiaj w pogodowych doniesieniach tylko dobre wiadomości o dużej ilości słońca, wysokich temperaturach, bo te na poziomie nawet 26 stopni w cieniu. Cały czas powtarzam o tym, że to w cieniu, bo w słońcu nawet wyższe temperatury, więc jest upalnie. Na barometrach 1025 hektopaskali, wilgotność powietrza 50%, wiatr z kierunku północnego, który wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Najbliższa noc z temperaturami na poziomie 14-15 stopni. Jutro w ciągu dnia 23 kreski, wciąż pogodnie i podobnie do środy. We środę może nieco pokropić. Czwartek, piątek z nieco niższymi temperaturami, ale przyszły weekend ponownie letni, niemalże upalny.
0: Reklama.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Słoneczna niedziela wymaga absolutnie wyjątkowej oprawy muzycznej. Mam więc dla Was coś, co idealnie pasuje do tych pięknych promieni słońca i momentalnie wywołuje szeroki uśmiech na twarzy. Klasyka gatunku, niesamowita, pozytywna energia, no i powrót genialnych tanecznych brzmień. Przed nami jedyny w swoim rodzaju Mark O i jego energetyczny hymn The Right Way. Ławcie ten klimat i robimy radio głośniej.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Trendy Radio teraz o tym, co wydarzyło się w Płonnej, bo wciąż nie milkną echa tej tragedii. Przypomnijmy, 23 kwietnia około godziny 8 rano 58-letnia mieszkanka regionu wybrała się ze swoim 27-letnim synem do lasu w Płonnej, by szukać zrzuconego przez jelenie poroża w gęstwinie leśnej. Na chwilę się rozdzielili. Około godziny 10.30 syn otrzymał od matki dramatyczne połączenie telefoniczne. Kobieta zdążyła jedynie krzyknąć, że atakuje ją niedźwiedź. Mężczyzna natychmiast ruszył na pomoc. Jednak gdy po kilkunastu minutach odnalazł matkę, ta posiadała rozległe obrażenia głowy i nie dawała oznak życia. Tragiczna śmierć 58-letniej kobiety zaatakowanej przez drapieżnika w lokalnym lesie zburzyła dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa i wywołała głośną dyskusję o granicach ochrony dzikich zwierząt kosztem ludzkiego życia. O szczegółach Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko.
2: Ta sytuacja jest naprawdę niepokojąca. My też o tym dlatego mówimy, no żeby nasi mieszkańcy zwracali szczególną ostrożność. No i czekamy na jakieś decyzje naszego państwa, bo generalny dyrektor, no już mamy, przeszło 3 tygodnie od tego zdarzenia. Wniosek jest cały czas rozpatrywany, także ten jak gdyby główny, bo no my naprawdę uważamy, że ten jeden osobnik powinien zniknąć, powiedzmy, z przestrzeni tutaj naszych gmin. Gdzie i w jakiej formule ma się to odbyć, niech decyduje generalny dyrektor ochrony środowiska. Jeśli uznaje, że odstrzał jego jest zbyt drastycznym krokiem, to niech wymyślą inną formę jego zabrania z naszych terenów, bo naprawdę mieszkańcy się cały czas boją, że ten niedźwiedź następną osobę zaatakuje i stanie się taka kolejna ogromna tragedia.
1: Mimo kryzysowej sytuacji polskie prawo nakłada sztywne ramy na postępowanie z dużymi drapieżnikami. Niedźwiedź brunatny jest w Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową od 1952 roku, a jego bezprawne skrzywdzenie grozi karą do 5 lat więzienia.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama.
7: Trend Radio.
8: To trendy, hity.
7: Wszechczasu.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Teraz na naszej antenie niezwykłe międzypokoleniowe spotkanie, czyli Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski w nowej odsłonie legendarnego utworu Remedium. Z tą piosenką wiąże się urocza ciekawostka. Krzysztof Zalewski zdradził w wywiadach, że praca z królową polskiej estrady była dla niego surrealistycznym doświadczeniem, a sam utwór wybrał dlatego, że to absolutnie ulubiona piosenka jego mamy z całego repertuaru Maryli. Wyszło magicznie i z wielką klasą. Przekonajcie się sami, oto Remedium w nowym wydaniu.

0: 9.
1: Zaglądamy teraz do Jasła, gdzie powstanie nowoczesny dworzec kolejowy. Dotychczasowy, nieczynny dworzec kolejowy zostanie wyburzony. Projektowany budynek dworca będzie miał około 260 metrów kwadratowych powierzchni. W budynku znajdzie się miejsce dla poczekalni, toalet, elektronicznych tablic przyjazdów i odjazdów pociągów. Projekt zakłada również zagospodarowanie terenu przyległego do nowego dworca. Od strony wschodniej pomiędzy budynkiem dworca a rondem generała Józefa Hallera powstanie około 50 miejsc parkingowych. Miasto Jasło planuje wyburzenie budynków przy ulicy Mecegera od strony stacji kolejowej. W tym miejscu powstanie m.in. zajezdnia dla autobusów. O szczegółach Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
2: Pierwsze podstawowe założenie jest takie, żeby ten obiekt nie zmodernizować. On będzie wyburzony i w tym miejscu powstanie nowy, współczesny, nowoczesny obiekt, który będzie tak de facto dworcem PKP. Oczywiście z poczekalnią, oczywiście z toaletami. Co do kas biletowych, chyba nie, bo już w XXI wieku te bilety raczej internetowo są sprzedawane. Tutaj PKP jednak ma główną decyzję w tej kwestii.
1: Planowane jest również umieszczenie ekspozycji dotyczącej historii kolei oraz interaktywnego punktu informacji turystycznej. Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwraca uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
2: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
1: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
3: Kolej już drugi rok z rzędu, a 10 w historii został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
4: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
5: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
3: Gra dobicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
6: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
3: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem. Ale gol w innym meczu GKS-u Katowice zdobyty w doliczonym czasie gry sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6. miejscu.
1: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
7: Dzisiaj w pogodowych doniesieniach tylko dobre wiadomości o dużej ilości słońca, wysokich temperaturach, bo te na poziomie nawet 26 stopni w cieniu. Cały czas powtarzam o tym, że to w cieniu, bo w słońcu nawet wyższe temperatury, więc jest upalnie. Na barometrach 1025 hektopaskali, wilgotność powietrza 50%, wiatr z kierunku północnego, który wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Najbliższa noc z temperaturami na poziomie 14-15 stopni. Jutro w ciągu dnia 23 kreski, wciąż pogodnie i podobnie do środy. We środę może nieco pokropić. Czwartek, piątek z nieco niższymi temperaturami, ale przyszły weekend ponownie letni, niemalże upalny.
0: Reklama.
8: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
9: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Reklama.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: W Trendy Radio lubimy wracać do ważnych dat, a dzisiejszy dzień niesie ze sobą wyjątkową rocznicę. Dokładnie w 1946 roku urodziła się Irena Szewińska. Absolutna legenda, wielokrotna medalistka olimpijska i jedna z najwybitniejszych postaci w historii całego polskiego sportu. Przez lata dostarczała nam niesamowitych wzruszeń na bieżni i rozsławiła Polskę na całym świecie. Pamiętamy o tej wielkiej damie polskiego sportu, a my biegniemy dalej przez tę niedzielę. Oczywiście w rytmie najlepszej muzyki.

0: Zaglądamy do gminy Osiek Jasielski. Tutaj trwa budowa kanalizacji w miejscowościach Samoklęski i Mrukowa. Prace rozpoczęły się początkiem roku i wystartowały najpierw w Samoklęskach. Inwestycja jest prowadzona w systemie zaprojektuj i wybuduj. Celem pracy jest unowocześnienie lokalnej gospodarki wodno-ściekowej, ochrona środowiska oraz podniesienie komfortu codziennego życia mieszkańców. O szczegółach Marek Rączka, wójt gminy Osiek Jasielski.
1: Na miejscowości Samoklęskach będzie wykonane około 1,2 km sieci kanalizacyjnej z dwoma przepompowniami, a w miejscowości Samoklęski będzie wykonana cała miejscowość sieć kanalizacyjna, około 5 km wraz z przepompowniami z całym rozwiązaniem systemowym. Po wykonaniu tej sieci kanalizacyjnej będą mieszkańcy mogli możliwość przypięcia się. W tamtego roku oddaliśmy oczyszczalnię w Osieku Jasielskim rozbudowana, która przyjmie ścieki z całości gminy tych nowo projektowanych, nowo budowanych. I wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość oddania tych ścieków do tej oczyszczalni.
0: Całkowita wartość prac wynosi ponad 3 miliony złotych. Środki pochodzą z rządowego programu Polski Ład.

0: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Trendy Radio teraz o tym, że w Sanoku powstała Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych. Inicjatorem powołania nowej struktury jest Stowarzyszenie Pro Artis. Głównym celem federacji natomiast jest integracja sektora NGO, wymiana doświadczeń oraz realizacja wspólnych projektów w regionie. Związek ma reprezentować interesy organizacji społecznych przed instytucjami publicznymi, wzmacniać ich potencjał i budować trwałą sieć współpracy. Nowo powstała platforma ma stać się przestrzenią dialogu i realnego wsparcia dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Podkarpaciu. A o szczegółach Łukasz Kot, prezes Fundacji Pro Artis.
2: Celem Podkarpackiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest wzmocnienie działalności podmiotów tzw. trzeciego sektora, czyli różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, wszystkich podmiotów, które zaliczamy do tzw. NGO-sów. A to wzmocnienie i głos jeszcze mocniejszy właśnie ma zapewnić nam utworzony ostatnio nowy podmiot, czyli właśnie Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych.
1: A czego oczekują od federacji jej członkowie?
3: Do federacji przyłączamy się z ogromną radością i dziękujemy za zaproszenie. I wydaje nam się, że możemy tutaj wnieść właśnie to nasze doświadczenie dwudziestokilkuletnie z działalności właśnie w obszarze pomocowej dzieciom, młodzieży z mniejszymi szansami. Ten potencjał artystyczny, który jest w naszej młodzieży i też właśnie na tej przestrzeni międzynarodowej. Wsparcie właśnie w rozwoju wolontariatu oraz też wsparcie w rozwoju potencjału organizacji. Liczymy na wymianę doświadczeń.
4: Do federacji chciałem wnieść swoje doświadczenie w prowadzeniu organizacji pozarządowej oraz chciałem liczyć na to, że inni też podzielą się ze mną swoimi doświadczeniami oraz wskazówkami, jak prowadzić fundację efektywnie, żeby służyła dobru nas wszystkich.
5: Przystąpiłam do Podkarpackiej Federacji, ponieważ miałam okazję śledzić działania Pro Artis, czyli stowarzyszenia, które tego trudu się podjęło. I mam nadzieję, że chociaż niewielką cząsteczkę będziemy mogli dołączyć, korzystając przy okazji też sami z tego.
1: Federacja obecnie zrzesza 14 podmiotów.
0: Informujemy o tym, co ważne.

Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Mój czas z Wami na dzisiaj dobiegł końca. Bardzo dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas i za każdą minutę pełną świetnej energii. Nie zmieniajcie jednak fali, bo w Trendy Radio niedziela dopiero się rozkręca. Zostańcie z nami, a już po godzinie 17 koniecznie włączcie odbiorniki, bo wystartuje kultowa retro lista pełna Waszych ukochanych klasyków. Życzę Wam pięknego, spokojnego popołudnia, wieczoru i do usłyszenia już za tydzień.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
2: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegała na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
1: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
3: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa, Max. Masa miłości, ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
1: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
4: W regionie nadal mnóstwo słońca, na termometrach 25-26 stopni, na barometrach natomiast 1024 hektopaskale. Wiatr wieje z kierunku północnego ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Zachmurzenie jest nieco większe obecnie w granicach 80%, najbliższa noc pogodna z temperaturami w granicach 16 stopni, a jutro na termometrach 23-24 stopnie i wciąż pogodna aura z przewagą pogodnego nieba i nadal bardzo, bardzo przyjemnie.
5: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
6: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Z Trendy Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.
2: Obecnie nikogo nie dziwi fakt, że w delegacje wyjeżdżamy za granicę, nie dziwi też sama praca za granicą. A co wtedy z opieką zdrowotną? I o tym dzisiaj porozmawiamy z Rafałem Śliżem, rzecznikiem prasowym rzeszowskiego oddziału NFZ. Więc jak wygląda sytuacja dotycząca opieki zdrowotnej, gdy pracujemy za granicą?
3: Sytuacja dotycząca opieki zdrowotnej, gdy pracujemy za granicą, uzależniona jest od tego, gdzie będziemy tą pracę wykonywać i gdzie będziemy zgłoszeni do ubezpieczenia. Najczęściej występują dwie sytuacje. Pierwsza, gdy nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce i zaczynamy w innym państwie Unii Europejskiej pracę lub zakładamy tam działalność. Wtedy od chwili rozpoczęcia pracy lub działalności obowiązują nas przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w tym kraju. Trzeba w tej sytuacji pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Jeżeli chcemy mieć dostęp do opieki zdrowotnej, powinniśmy zgłosić się do ubezpieczenia w tym kraju. Jeśli w danym państwie ubezpieczenie nie jest obowiązkowe i z niego zrezygnujemy, oznacza to, że rezygnujemy również z dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Ponadto, jeśli pracujemy za granicą, nasi bliscy nie mogą nas w Polsce zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Druga z najczęstszych sytuacji występuje, gdy pracodawca oddelegował nas do pracy do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EFTA na maksymalnie 24 miesiące. Wtedy mamy ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia. Warunkiem jest, aby nasz pracodawca uzyskał z ZUS zaświadczenie A1, które potwierdza nasz status pracownika oddelegowanego.
2: A w jaki sposób potwierdzić, że byliśmy ubezpieczeni w Polsce?
3: Potwierdzeniem ubezpieczenia w Polsce jest w obu takich sytuacjach karta EKUS, wyglądająca identycznie jak karta na wyjazd turystyczny, ale wydawana na podstawie druku A1.
2: Jakie dokumenty możemy uzyskać, gdy pracujemy za granicą i jesteśmy ubezpieczeni w Polsce?
3: EKUS w związku z wyjazdem pracowniczym możemy uzyskać, jeśli należymy do jednej z czterech grup osób. Pracownik oddelegowany do pracy przez pracodawcę, osoba, która pracuje w kilku państwach członkowskich, członek korpusu dyplomatycznego i konsularnego lub urzędnik służby cywilnej, bądź osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy, która udaje się do granicy w celu poszukiwania pracy.
2: Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?
3: Mówimy o karcie EKUS, zatem warto też wiedzieć, w czym może ona nam pomóc za granicą. EKUS potwierdza nasze prawo do leczenia w trakcie pobytu w państwie członkowskim Unii lub EFTA, do którego zostaliśmy oddelegowani lub gdzie poszukujemy pracy. Na jej podstawie będzie nam przysługiwać leczenie, które po pierwsze jest niezbędne i nieplanowane, zostanie udzielone w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa oraz zostanie udzielone po to, abyśmy nie musieli wracać do Polski przed zakończeniem oddelegowania i mogli kontynuować pobyt w warunkach bezpiecznych dla zdrowia. O zakresie świadczeń zdecyduje lekarz, który oceni nasz stan zdrowia i określi zakres leczenia, biorąc pod uwagę długość planowanego pobytu. Karta wydawana jest bezpłatnie, a w przypadku osobistej wizyty przekazujemy ją od ręki. Wniosek o kartę EKUS ma prawo złożyć pracownik lub jakakolwiek upoważniona przez niego pełnoletnia osoba, również pracodawca.

0: posiadanie samego numeru karty niestety nie wystarczy. O wszelkie informacje można również pytać na czynnej całodobę i bezpłatnej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem 800 190 590.
1: Czy kartę EKUS można używać poza terenem Unii Europejskiej?
0: Kartę EKUS można używać także w innym niż nasze państwie Unii Europejskiej i EFTA oraz, to ważne, w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Karta jest również ważna na terytoriach zamorskich, francuskich jak Guadeloupe, Martynika czy Gujana Francuska, portugalskich na Azorach i Maderze oraz hiszpańskich na Majorce i Wyspach Kanaryjskich. Nie obowiązuje natomiast na Wyspach Normandzkich i na Wyspie Man oraz w Monako, San Marino i Watykanie. Ważna uwaga, jeśli jednak nie jesteśmy obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, to nie możemy skorzystać z bezpłatnego leczenia na EKUS w następujących krajach: Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria i Dania, ale jeszcze raz podkreślę, jeśli nie jesteśmy obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Drobna ciekawostka na koniec, jeśli EKUS jest potrzebny dla osoby niewidomej bądź niedowidzącej, to na jej życzenie może być oznakowany specjalną naklejką z tekstem w alfabecie Braille'a.
2: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.
3: Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
2: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
1: Parkomaty w środku lasu nad morzem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
3: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
1: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
4: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
5: Ja uważam, że to jest za drogo. Stanowczo za drogo te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
2: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
1: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
6: Sprawdzamy pogodowe doniesienia synoptyków. Dzisiaj do końca dnia z nami pogodne niebo i wysokie temperatury. Również noc ciepła, bo na termometrach nawet 15-16 kresek. Jutro termometry w regionie wskazywać będą do 23-24 stopni. Zachmurzenie jutrzejszego dnia na poziomie 50%, ale już jutrzejsza noc niemal bezchmurna i niemal bezchmurna aura również towarzyszyć nam będzie we wtorek. Dodatkowo wtedy też prawie 26-27 nawet stopni w regionie. Środa natomiast z większym zachmurzeniem i z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Czwartek, piątek to temperatury na poziomie około 20 stopni, natomiast przyszły weekend ponownie bardzo ciepły z temperaturami przekraczającymi 23-24 stopnie.
0: Reklama.
7: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
8: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
0: Reklama.
9: Każdą niedzielę po 17:00 Retro Lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
10: Kolejny weekend, minęła godzina 17, a ja, Łukasz Michnal, mówię Wam serdeczne słowa powitania i zapraszam na 623 wydanie Retrolisty w Trend Radio. Są tacy, którzy przez cały tydzień czekają z niecierpliwością, jak ułoży się właśnie notowanie. Dzisiaj do godziny 20 zdradzimy wszystkie szczegóły, będą propozycje, będzie 30 hitów, na które też będziecie mogli oddawać za chwileczkę głosy. No i są też wyloty. Maggie Rayleigh, Every Time We Touch i Pandora, Trust Me. Tak zaczynamy.
11: Wyloty. We'll

0: RMFFM.
1: Te gorsze informacje na samym początku spotkania z retrolistą, a więc wyloty zagrane. Teraz już z górki, chociaż no z pewnością nie wszyscy będą zadowoleni, bo przecież w gronie tych 30 hitów są też i przeboje, które niestety spadają. Ale są i też takie, które uzupełniają niedobory w 623 zestawieniu, jak Belinda Carlisle. La Luna to dzisiaj numer, który debiutuje w 623 zestawieniu retrolisty. 30.

0: Prove Your Love, Fun Factory na 29, awans 30. ATC, czyli propozycja sprzed tygodnia, numer YOY już wskakuje do 30. To zdecydowanie wyżej notowana propozycja, którą obdarzyliście swoimi głosami przed tygodniem.
1: 29
2: w górę.

0: Zawsze trendy, hity. Trendy radio.
1: The Unlimited, The Real Thing, za chwileczkę na naszej antenie, miejsce numer 27. No i jest nieźle z tym utworem, wprawdzie dwa oczka do góry, ale zawsze awans to awans.
2: 27.
3: W górę.

0: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
7: W każdą niedzielę po 17:00 Retro Lista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
8: Zanim miejsce 26, zanim zdradzę Wam, kto na tej pozycji dzisiaj jest, to oczywiście pamiętajcie, że już możecie głosować pod numer 7148, wysyłajcie SMS-y o treści trl.r, potem wpisujcie wykonawcę i tytuł utworu. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze, a dzięki temu możecie układać razem z nami retrolistę, no i też cieszyć się muzyką sprzed lat. Chociażby taką jak ta Backstreet Boys, Get Down. Chłopaki spadają dzisiaj z 21 na 26.
9: 26
10: w dół.

0: Yeah. Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Kolejny boys band z tamtych lat na antenie Trend Radia da o sobie znać. Take That, Relight My Fire. To miejsce 25.
0: W górę.

0: No, było ciekawie w ostatnim czasie, jeśli chodzi o retrolistę. Proszę bardzo, z 19 spadek na miejsce numer 24 odnotowała Sandra Around My Heart. A teraz 23 lokata i Papa Dance. Pocztówka z wakacji.
1: 23.
2: W górę.

0: Również w gronie spadkowiczów dzisiaj grupa Basic Element Leave It Behind spada o dwa oczka w dół. Niebawem jeszcze jeden utwór, a później słyszymy się w kolejnej dziesiątce hitów retrolisty numer 623.
1: 22
2: w dół.

0: Trendy Radio. Trendy hity dla ciebie. 101.9, 95, 95, 2.
1: 21
2: w dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plaże i nowoczesny wybieg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
2: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informacje w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
3: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
1: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
4: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
1: Przy schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Za Zadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmuncką Rówień.
5: Reklama. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
8: DJ Bobo I Feel It z 16 spada na 21. No i proszę bardzo, obiecana kolejna dziesiątka hitów, którą otwiera tym razem Elvis Presley, In the Ghetto.
9: 20.
10: W górę.

0: 24/7 Friday Night. Oj, to był hicior i dalej ma swoich fanów. O czym świadczyć może awans miejsca 23 na 19. A co przed nami? Na 18 miejscu zagramy Intermission i Lori Glory, Give Peace a Chance. Na 17 pojawi się Atomic Kitten z utworem Hall Again, a następnie La Strada. To był błąd.
1: 19.
2: W górę.
3: Hi, Stacy here.
4: Hi, this is Stella. What's up? It's Friday night.
3: Oh, well, I heard there's a party at the party square. You want to go there?
4: All right.
3: Okay, let's go.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: No, myślę, że błędu nie popełnili ci, którzy oddali głos właśnie na Lastradę. Hit polski, który już zdecydowanie wyżej w tym 623 zestawieniu retro listy. No to dobrze, Lastrada była grana u nas na antenie Trend Radio na 101.995.2 FM przed chwileczką, a teraz The Sound Lovers Surrender, spadek z 11.
2: 15. W górę.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.
12: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
13: Because I Love You, Stevie B, 14. lokata. Co dalej w tym notowaniu? Na 13. pozycji F.R. David, Words Don't Come Easy.
14: 14.
15: W górę.

0: kto słuchał oczywiście uważnie poranków Trendy Start, ten wie, że w tym roku no, wyjątkowy koncert i w zasadzie zamknięcie pewnego rozdziału, jeśli chodzi o twórczość André Tannenbergera. ATB i polska trasa koncertowa wisi w powietrzu, również na liście Stolica Podkarpacia. Tak, w Rzeszowie pojawi nam się ATB. No a jeśli chodzi o tego artystę, to pamiętajcie, że on też był odpowiedzialny za ten oto projekt, który na miejscu numer 12 pojawia się w tym momencie. My Love Is Hot i Sequential One.
1: 12.
2: W górę.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Pędzimy do Szwecji, bynajmniej nie do szwedzkiego sklepu z meblami, ale do muzycznych wspomnień, tak, bo przecież ABBA teraz pojawia się na naszej antenie. Fernando i miejsce numer 8.
0: 11.
2: W dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia na 101,9 i 95,2 FM. 10
1: w górę.
2: Mesdames, messieurs, le

0: Słuchasz twojego radia, Trendy Radia.
1: Przechodzi moment, kiedy spoglądam sobie również do naszej strefy z propozycjami. Trzy utwory, jak to zwykle bywa w tym programie. Na pierwszy ogień poddaję waszej opinii ten oto przebój Dreamer, Live and Joy.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Magdalinetti, Magdalena Fręch już w drugiej rundzie Wielkiego Szlema w Paryżu. Polskie miasta zmagają się z prawdziwą plagą szczurów, a firmy skarżą się na nieuczciwą konkurencję z Chin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Magdalinetti i Magdalena Fręch awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Linet wygrała z Czeszką Terezą Walentową, a Fręch z Rumunką Eleną Gabrielą Rusem. Tenisistka z Rumunii poddała mecz w drugim secie. Jutro grę zacznie Iga Świątek. Zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Jej mecz powinien zacząć się około południa. Coraz więcej miast walczy z plagą szczurów. Gryzoni jest więcej niż w poprzednich latach. W Gliwicach władze zdecydowały się na pierwszą w historii miejską deratyzację, by ograniczyć rozrastającą się populację gryzoni. Mieszkańcy Gliwic potwierdzają i zgłaszają.
2: Nawet wiem, gdzie jeden mieszka. Koło śmietniczka taką norkę ma.
1: I to w samym centrum miasta, dlatego pojawi się tam 120 specjalnych karmników z trutką. Choć jak mówi Mariusz Kopeć z gliwickiego magistratu, mieszkańcy też muszą zadbać o swoje miasto.
3: Wyrzucanie jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych niestety zachęca gryzonie do bytowania.
1: Akcja deratyzacji ruszy w czerwcu, potrwa 4 tygodnie. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, tak twierdzi wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
4: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze? Czy to będą określone brygady bojowe?
1: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5000 wojskowych. Coraz więcej europejskich firm, w tym także polskich, skarży się na nieuczciwą konkurencję z Chin. Parlament Europejski przyjął rezolucję o potrzebie większej ochrony unijnych przedsiębiorstw i miejsc pracy. Z Polski do Komisji Petycji trafiły skargi m.in. od producentów wózków dziecięcych i obuwia, mówi Bogdan Żońca, przewodniczący Komisji Petycji.
5: Trzeba każdy produkt przychodzący do Unii Europejskiej solidnie opodatkować.
1: Nowe opłaty na towary zamówione z Chin wchodzą w życie 1 lipca.
6: Reklama.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
10: Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
11: Tak, moi drodzy, to jest kolejna dziesiątka hitów już, proszę bardzo. Na 10. Sage Encore une fois. A teraz 9. miejsce to już nieco inny styl muzyczny, ale jakże przyjemny i jakże zapamiętany przez naszych radiosłuchaczy. Freestyle Project, Wanna Be Your Lover.
12: 9.
13: W dół.

0: Radio 101 i 9 FM.
1: No tak szybko nam płynie dzisiaj ten czas. Już proszę, jesteśmy przy numerze 8. JK, You and I spada z miejsca trzeciego. I co robimy z tym utworem? W górę, w dół? Oto jest pytanie.
2: 8.
3: W dół.

0: Zanim miejsce siódme, to jeszcze przypomnienie o tym, że cały czas możecie głosować, wysyłając SMS-y pod numer 7148 o treści trl.r, potem wpisując wykonawcę i tytuł utworu, koszt złotówka i 23 grosze. No, jak już zagłosujecie, to też dajcie głośnie radioodbiorniki, zwłaszcza jeśli lubicie ten utwór. Show Me Love, Robin S. na pozycji numer 7, a później Two Brothers on the Fourth Floor i Wonderful Feeling.
1: 7. W górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Startujemy z odliczaniem pierwszej piątki 623 notowania programu Retrolista. Do 20 wszystko będzie jasne. Do 20 poznamy zwycięzcę tegoż premierowego notowania. No a kto w gronie pięciu najważniejszych hitów, bo tak można nazwać tę pierwszą piątkę? No zanim podium, to na piątym The Verve, Bittersweet Symphony i na czwartej pozycji Vanessa Carlton z przebojem A Thousand Miles.
0: Pięć.
2: W dół.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: 4
0: w górę.

0: Trend Radio 95 i 2 FM.
1: Muzyczne wspomnienie lat 90. 80. Czasami zahaczamy już o klimaty po roku 2000. No a teraz właśnie znów cofniemy się do szalonych lat 90. Jakże popularnych też w naszych czasach. Real McCoy, Runaway. To propozycja numer 3.

0: Wieczór wspomnień na antenie Trendy Radia. Tak, gramy na 101.9, 95.2 FM, a przed nami już podium, strefa medalowa. No i powiem wam szczerze, tak idealnie numer 3 dzisiaj, bo to też przecież pamiętny sportowy akcent. Eye of the Tiger, Survivor. Awans 5.
1: 3 w górę.

0: No, proszę, dzisiaj Kaoma i Lambada z czwartego wędruje na miejsce numer dwa. Takim oto sposobem srebro dzisiaj przypada temu właśnie utworowi, który, no, mam nadzieję, też przypomni wam fajne lata, zwłaszcza, że przecież to właśnie nagranie można zaliczyć do wakacyjnych hitów.
1: Dwa.

0: I przechodzi ten moment, przychodzi ten czas, kiedy już ogłaszam zwycięzca, w zasadzie zwyciężczynię, bo jest to Elize z przebojem Mła Lolita. Utwór numer jeden do zagrania. No i jeśli chodzi o pozycję lidera, tutaj nic nam się w ciągu tego tygodnia nie zmieniło.
1: Jeden.

Proszę bardzo, francuski akcent, tak na wielkim finale retrolisty numer 623. Pierwsza trójka, Survivor Eye of the Tiger, z piątego awans na trzecie, na pozycji numer 2 awans czwartego Kaomalia i Lambada i numerem 1 Elize Moi Lolita. No a ja już dziękuję wam serdecznie za uwagę, dzięki za wasze głosy, no i też kłaniam się nisko, Łukasz Michnal, do następnej retrolisty.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dowiemy się, kto zgłaszał fałszywe alarmy, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wzrasta liczba chorych na wirusa Ebola w Afryce. Święto kina w Cannes i nagroda dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię Ojczyzny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu kilkudziesięciu godzin będzie wiadomo, kto stał za fałszywym alarmem w domu rodziny prezydenta, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych. Jak mówi Czesław Mroczek, działania policji są zaawansowane.
2: Sprawcy nie pozostaną bezkarni. Poczekajcie państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
1: Przypomnijmy, od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. Niepokojący wzrost zachorowań na ebolę w Afryce Środkowej. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia liczba zarażonych wzrosła trzykrotnie, z 200 do 600 osób. W Europie dotąd nie odnotowano zachorowań na ebolę. Gumowymi kulami będą odstraszane niedźwiedzie w Bieszczadach. Sejm uchwalił nowe przepisy w tej sprawie. To ma być odpowiedź na coraz śmielej pojawiające się drapieżniki przy wsiach i drogach, mówi biolog Robert Gacka z Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
3: O tym już była mowa w 2011 i 2012 roku, jak został ogłoszony program ochrony niedźwiedzia w Polsce. Już wtedy naukowcy ostrzegali grupy interwencyjne i te interwencje to nie jest panaceum na rozwiązanie tego problemu, bo rozwiązanie tego się składa z profilaktyki, prewencji i interwencji.
1: Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Gratka też dla miłośników kameralnego kina. Jeszcze do środy potrwają Dni Śląskich Kin Studyjnych. Nagrodzony przez organizatorów Mariusz Jasiński przyznaje, że wybrał się z żoną do 15 kin w regionie.
4: Wspierajmy lokalną kulturę. Wspierajmy siebie nawzajem. Jeździmy do siebie, wpadnijmy do tego miasta, zostawmy tam jakąś kasę za jakiś obiad. Przejdźmy się, zobaczmy, poznajmy historię. Myślę, że to ciekawy sposób na to, żeby część z tych kin uratować.
1: Festiwal obejmuje 17 kin w 15 śląskich miastach. Przypominamy, do środy.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
0: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dowiemy się, kto zgłaszał fałszywe alarmy, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wzrasta liczba chorych na wirusa Ebola w Afryce. Święto kina w Cannes i nagroda dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię Ojczyzny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu kilkudziesięciu godzin będzie wiadomo, kto stał za fałszywym alarmem w domu rodziny prezydenta, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych. Jak mówi Czesław Mroczek, działania policji są zaawansowane.
2: Sprawcy nie pozostaną bezkarni. Poczekajcie państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
1: Przypomnijmy, od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. Niepokojący wzrost zachorowań na ebolę w Afryce Środkowej. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia liczba zarażonych wzrosła trzykrotnie, z 200 do 600 osób. W Europie dotąd nie odnotowano zachorowań na ebolę. Gumowymi kulami będą odstraszane niedźwiedzie w Bieszczadach. Sejm uchwalił nowe przepisy w tej sprawie. To ma być odpowiedź na coraz śmielej pojawiające się drapieżniki przy wsiach i drogach, mówi biolog Robert Gacka z Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
3: O tym już była mowa w 2011 i 2012 roku, jak został ogłoszony program ochrony niedźwiedzia w Polsce. Już wtedy naukowcy ostrzegali grupy interwencyjne i te interwencje to nie jest panaceum na rozwiązanie tego problemu, bo rozwiązanie tego się składa z profilaktyki, prewencji i interwencji.
1: Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Gratka też dla miłośników kameralnego kina. Jeszcze do środy potrwają Dni Śląskich Kin Studyjnych. Nagrodzony przez organizatorów Mariusz Jasiński przyznaje, że wybrał się z żoną do 15 kin w regionie.
4: Wspierajmy lokalną kulturę. Wspierajmy siebie nawzajem, jeździmy do siebie, wpadnijmy do tego miasta, zostawmy tam jakąś kasę za jakiś obiad, przejdźmy się, zobaczmy, poznajmy historię. Myślę, że to ciekawy sposób na to, żeby część z tych kin uratować.
1: Festiwal obejmuje 17 kin w 15 śląskich miastach. Przypominamy, do środy.

dużo słońca, chmur jak na lekarstwo i deszczu też jutro się raczej nie spodziewamy. Będzie sucho, słonecznie i gorąco. 21-22 nad morzem, w centrum do 25, 26 na zachodzie i południu Polski. Wtorek też ładny i ciepły.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.